0: Uff, jak gorąco, puf, jak gorąco i wszystkie inne ufy i chuchy dzisiaj jak najbardziej będą się unosiły w powietrzu, dlatego że w powietrze ma aż już 20 stopni, a będzie jeszcze więcej, 32-33 stopnie. Tego spodziewajcie się dzisiaj w Warszawie. Dużo słońca, chmur nie uświadczycie, deszczu nie uświadczycie. To będzie naprawdę słoneczny i ciepły dzień.
1: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 4 osoby zostały ranne. Napastnik zaatakował personel medyczny i pacjentów. Motywy jego działania na razie nie są znane. O szczegółach nasza śląska reporterka Agnieszka Kucjas.
2: Po godzinie 18 mężczyzna wtargnął do szpitala i zaatakował personel medyczny i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby. Lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
3: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są pod opieką specjalistycznej personelu.
2: Mówi nam Karolina Knapik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
1: Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Prokuratura bada podejrzenie podrabienia karty zgonów pacjentów. To już trzecie postępowanie dotyczące tej placówki. Zawiadomienie złożyła osoba, której podpis widnieje na dokumentach, choć jak twierdzi jej pieczątka wcześniej zaginęła. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z 2 śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
1: Nagrody za dobre oceny podzieliły szkoły. Trwa dyskusja, czy wyróżniać uczniów za wyniki w nauce. W Gorzowie każda placówka wybrała własne rozwiązanie. Jedne szkoły zrezygnowały z nagród, inne zostawiły je na prośbę rodziców. Są też placówki, które wprowadzają kolorowe świadectwa za sport, zaangażowanie czy postawę ucznia.
5: SK2 Sport.
1: Sensacja na mundialu. Niemcy przegrali z Ekwadorem 1-2 w ostatnim meczu fazy grupowej. Ekwador awansował do fazy pucharowej z 3. miejsca. Grupę E zakończyło na 2. miejscu Wybrzeże Kości Słoniowej po wygranej 2-0 z Curaçao. W grupie F zwyciężyła Holandia, a awans wywalczyła także Szwecja. Trwa jeszcze mecz, ostatni mecz grupy D. W tym momencie Turcja walczy z USA i wygrywa 3-2, a zakończył się mecz Paragwaj-Australia remisem 0-0. Wimbledon nie dla Katarzyny Kawym. Polska tenisistka nie przeszła eliminacji do wielkoszlemowego turnieju. W 3. decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day.
0: 2, prawie 3 minuty po godzinie 6. Tak jest, moi drodzy, to dzisiaj koniec roku szkolnego. 10 miesięcy wytężonej, ciężkiej nauki pewnie nie poszło na marne. No to teraz, moi drodzy, młodzi słuchacze, będziecie sobie odpoczywali, a na dobry początek tego końca honorata Skarbek.

Nie ma problemu, jeżeli ktoś mieszka nad Wisłą, to dzisiaj będzie mógł sobie to zrobić nawet już po godzinie 9, bo wolne, moi drodzy, się zaczyna. Wakacje się rozpoczynają, ostatni dzień szkoły, w zasadzie rozdanie świadectw i dziękuję bardzo. I 2 miesiące laby dla tych, którzy się uczą. Ci, którzy pracują, no to niestety, moi drodzy, jak nie macie urlopu, to sobie jeszcze popracujecie w wakacje, ale dobra, no to z tymi wakacjami zostańmy, troszkę o tym porozmawiajmy, bo wiecie, no zawsze w ostatni dzień szkoły wystawia się świadectwa, rozdaje się te świadectwa. Na tych świadectwach są oceny, czasem dobre, czasem niedobre, a przeważnie takie sobie, no przyznajmy, powiedzmy sobie szczerze, raczej takie sobie, prawda? No właśnie. Ale dzisiaj to wy pobawcie się w nauczycieli, w wychowawców, w obserwatorów uważnych, czy do życia publicznego, czy do życia swojego i wystawcie świadectwo. Macie tę okazję taką niepowtarzalną, żeby wystawić dzisiaj świadectwo. Komu? To już zależy od was. To może być ktoś z rodziny, to może być przyjaciel, to może być kolega z pracy albo koleżanka z pracy, ale to możecie być też i wy. Wystawcie świadectwo, na jaką ocenę wystawiacie to świadectwo, proszę bardzo, 726-826-826 albo Messenger, czyli komu i jaką ocenę dzisiaj wystawiacie. Może ktoś się ucieszy, a może wręcz przeciwnie. SK2. Tylko umawiamy się, mniej niż zero wystawić nie można. O. Czekam na telefony, czekam na głosówki, czekam na SMS-y i na Messengery, tak więc to wszystko do waszej dyspozycji. 726-826-826. W ostatni dzień szkoły wystawiamy cenzurkę.

0: No i już się zrobiło. Aż 19 minut po godzinie 6 zbliża się ten moment, kiedy to ostatni dzwonek zabrzmi, a dzieci wesoło wybiegną ze szkoły. Ale nie będę cytował, bo na pewno dzieci są grzeczne dzisiaj, prawda? Ja odbieram telefon od was na 72682686. Odbieram też messengery od was w sprawie tych ocen, prawda? Wystawiamy dzisiaj oceny. Komu? To już zależy od was. Jaką ocenę temu komuś dajecie? To też wszystko zależy od was. Proszę bardzo, Dorota zadzwoniła. Dorotko, komu wystawiamy ocenę?
1: Komu wystawię?
0: Tak, proszę.
1: Powiem panu jedno. No. Panu wystawiam piątkę, jak każdego dnia, a szóstkę daję mojej córce, pani ginekolog.
0: Proszę, no to córka zaliczyła na szóstkę elegancko, no to bardzo się z tego powodu cieszę. Ja co prawda tylko piąteczkę, ale to też jest bardzo dobra ocena, prawda? Z czerwonym paskiem świadectwo pewnie bym dostał. Mamy jeszcze Monikę, proszę bardzo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Z tej strony Monika.
0: No te, cześć.
2: Ja wystawiam mojemu kochanemu Piotrusiowi szósteczkę, bo jest wspaniałym człowiekiem.
0: No to pięknie. No to Piotruś na pewno jest dzisiaj zadowolony. To pewnie Piotruś przyniesie pudełko czekoladek, bo to przeważnie się czekoladki dla wystawiającej oceny przynosi, prawda? Powinien przynajmniej. 726-826-826 albo Messenger. Zapraszam, wystawiamy dzisiaj oceny. Komu? Czemu? To już wszystko zależy od was. Jaką ocenę wystawicie temu komuś, temu czemuś? Proszę bardzo, zapraszam. SK2. Można dzwonić, można nagrywać głosówki, można do mnie pisać, a już teraz Rafał Brzozowski zaśpiewa.

dokładnie wytrzepać buty, proszę dokładnie wytrzepać koszulkę. Jak wam wejdzie w majtki piasek, to proszę się z tym zająć. Proszę nic nie wywozić z Sardynii, prawda? Ogólnie to dobrze, że Polacy nie są tak skrupulatni, bo taki jarząbek, powiedzmy, to dostałby pewnie dożywocie za to. Ja za każdym razem, jak wracam z nadmorza, to później piasek po kieszeniach znajduję do Wielkanocy.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
3: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
8: I po reklamie.
9: W pół godziny temperatura na naszym radiowym termometrze podskoczyła z około 18,5 stopnia na ponad 23 stopnie. To tylko w pół godziny, bo rzeczywiście dzisiaj w Warszawie bardzo dużo słońca, zero chmur, no i wysoka, wysoka temperatura, nawet po 33 stopnie w cieniu. Tak więc uważajcie, proszę zadbać o odpowiednie nawodnienie i proszę zadbać o odpowiednią ilość stroju na siebie, czyli niewielką.
10: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są News na Eski 2. Pocisk trafił w statek towarowy w ciśnienie Ormus. Jednostka została uszkodzona, gdy płynęła u wybrzeży Omanu. Na razie nie wiadomo, kto przeprowadził atak. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. A ciśnina Ormus to jeden z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej na świecie. Oszustwo na termomodernizację. Kilkadziesiąt osób straciło ponad 3 miliony złotych. Policjanci z Namysłowa zatrzymali dwóch podejrzanych o wyłudzenie unijnych pieniędzy. Grozi im do 8 lat więzienia. Upały w całej Polsce. W wielu regionach temperatura przekroczy dziś 30 stopni. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed gorącem. Jak zatem najlepiej ubierać się w takie upalne dni?
11: Kolory zawsze jasne. Nigdy czarne, nigdy granatowe, bo to przyciąga promienie słoneczne. Zawsze luźne. Wszystko, co obcisło.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dzisiaj tak pewnie nie jedna osoba zaśpiewa. Nie jedna osoba ukończąca szkołę, klasę, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i tak aż do ósmej, a później może jeszcze i nawet dalej. Nareszcie wakacje, moi drodzy, dzisiaj się zaczynają. Cenzurki pewnie już przygotowane, świadectwa dzisiaj będą rozdane, no ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy się was nie zapytali, komu wy wystawiacie i jaką ocenę. No i odbieram kolejną głosóweczkę na Messengerze. Ola się do mnie odezwała. Halo, halo, Ola, proszę bardzo, komu cenzurka i jaka ocena?
2: Cześć, chciałabym wystawić ocenę bardzo dobrą. Nie wiem, czy zachowanie też wystawiamy, czy nie, to też bardzo dobre. Dla mojego bossa jest spoko, szanuje ludzi, rozumie pracowników, także piątka i oby tak dalej.
1: Piątka dla bossa, proszę bardzo, ale to jest, wiecie co, tu jest taki mały podtekst, to troszkę, no tak można to też zrozumieć, bo to jest aż piątka i tylko piątka, więc jest jeszcze możliwość, drogi szefie, do poprawy.
3: SK2

0: To oczywiście Virgin szansą swoją, no szansę dostanie też Dorota, pani Dorota Doda, Dorota R. od wczoraj, dlatego że, jak pisze kolorowa prasa, gwiazda została oskarżona o oszustwo. Dorota R. znowu stanie przed sądem. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przedstawiła jej zarzut pełnomocnictwa w udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli na kwotę ponad 12 milionów złotych. Głównym podejrzanym w sprawie jest były mąż pani Doroty, Emil S. I pani Dorota ogólnie do niczego się też nie przyznaje. Mówi, że no, być może nawet to i lepiej, że stanie przed sądem, bo w końcu będzie mogła wszystko powiedzieć, jak było. A znając głos pani Doroty, no to pewnie być może też i coś i zaśpiewa, prawda?
1: Ja wam zawsze wszystko wyśpiewam.
0: No właśnie. Eskad.

0: A już po siódmej gramy o piłkarski raj, czyli oglądanie meczu na Stadionie Narodowym w Loży, meczu Mistrzostw Świata oczywiście, razem ze Sławkiem Peszko, no i z naszą biało-czerwoną ekipą, która się rozrasta. Kolejne powołania po godzinie siódmej, mam nadzieję, do kogoś trafi. Jeżeli chcecie wziąć udział w naszej zabawie, to jest to ostatni czas, żeby się zgłosić do niej. Zapraszam, sk2.pl, tam wypełniacie formularz. Starajcie się mnie przekonać, dlaczego to wy powinniście wziąć udział w naszej zabawie akurat dzisiaj i dlaczego to wy chcecie zmierzyć się z tym, co też do powiedzenia ma Sławek Peszko, a zagadka na dzisiaj brzmi, tak tylko przypomnę.
1: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
0: No i to wygwizdane, to już wy musicie odgadnąć, co Sławek miał na myśli. Jeżeli odgadniecie, to jedziecie z nami na Stadion Narodowy, a jeżeli nie odgadniecie, no to musicie się zadowolić stówką. Po siódmej zobaczymy, czy ktoś powołanie dostanie, a na razie czekam na sk2.pl na wasze zgłoszenia.
2: SK2

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
3: To mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: No, moi państwo, drodzy, słoneczni państwo, państwo, moi drodzy, co wam powiem? No powiem wam tylko tyle, że naprawdę dzisiaj, to co było wczoraj, to jest prysz tak naprawdę. Dzisiaj naprawdę duże upały w Warszawie, powyżej 30, nawet 3 stopni, 35 w cieniu, uważajcie. 25 stopni już teraz pokazują termometry w stolicy, nie będzie chmur, nie będzie deszczu, a wyobraźcie sobie, że jutro, sobota, jeszcze gorętsza, jeszcze cieplejsza, jeszcze bardziej słoneczna.
2: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa ustalenie przyczyn wypadku w Białośliwiu w Wielkopolsce. Pociąg Polregio zderzył się ze składem PKP Intercity na rozjeździe kolejowym. Część wagonów wykoleiła się.
3: Obrażenia odniosło 11 osób. Tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna. Dwóch pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala w Chodzieży, natomiast jedna osoba była potrzebna jak obsługi pociągu do szpitala specjalistycznego w Pile.
2: Mówi Wojciech Zeszot z policji w Pile, a ruch na trasie Bydgoszcz-Piła jest wstrzymany. W akcji Policja, Prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych trwa wyjaśnienie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. Na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkolenia kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak moment katastrofy relacjonowały osoby, które były w pobliżu.
5: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
6: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
7: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył i był ratowany.
4: Maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłonęła. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci. Przyczyny katastrofy ustalają teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
2: Rafał Trzaskowski z absolutorium i wotum zaufania. Prezydent Warszawy otrzymał poparcie Rady Miasta za 2025 rok. Sesję zdominowała sprawa Szpitala Południowego. Radny PiS Dariusz Figura pytał o ewentualne powiązania Dawida Kacprzyka z ratuszem. Trzaskowski zapewnił, że jeśli audyt wykaże nieprawidłowości, odpowiedzialni poniosą konsekwencje.
8: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym? Zero informacji.
9: Uprzedzając państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
2: A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca.
0: SK2 Sport.
2: Turcja z wygraną na pożegnanie z turniejem. Turcy pokonali USA 2-1, a zwycięskiego gola strzelili w 98 minucie. Wcześniej stracili już szansę na awans do 1/16 finału Mistrzostw Świata. Z grupy D wyszła też Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. A polscy siatkarze z kolejnym zwycięstwem w Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali Turcję 3-2 w turnieju w Gliwicach. Najwięcej punktów zdobył Aleksander Śliwka. To druga wygrana Polaków w rozgrywkach. Wcześniej wygrali z Belgią i zajmują teraz 6 miejsce.
1: Mamy 3,5 minuty po godzinie 7. Już, moi drodzy, przypominam, dzisiaj koniec roku szkolnego, a jako że koniec roku szkolnego, to drodzy rodzice, w końcu możecie poznać swoje oceny.
0: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
1: Bo powiedzmy sobie szczerze, kto odrabiał pracę domową? No chyba nie uczeń.

11 po 7. Perfekcyjnie zaczyna się ten dzień, bo to oczywiście Perfekt w Radiu SK2, a tymczasem zajrzyjmy do Malborka, bo tam pojawił się marcepanomat, czyli taka maszyna, która ma w środku słodycze z marcepanu dostępne przez całą dobę. Można sobie przyjść, wrzucić monetę czy tam cokolwiek innego i sobie wyciągnąć takiego słodycza. Co ciekawe, to jest pierwsze tego typu urządzenie w Polsce, ale marcepanomat stanął tuż obok działającego już od 2 lat ciastomatu. Czyli macie tak, z jednej strony ciastomat, z drugiej strony marcepanomat. No to teraz w Malborku będzie można tyć z automatu.

0: A Andrzej robi to dla syna.
1: SK Karniaki Kao.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: I już tłumaczę, o co chodzi, bo Andrzej się zgłosił do naszej zabawy. Dlaczego ja? Żeby pokazać synowi, że i staruszek potrafi, bo o piłce wiem dużo, bo nie lubię przegrywać, bo w końcu jestem Andrzej. Dzień dobry, Andrzeju.
3: Witam.
0: Ty dzisiaj staniesz oko w oko ze zdaniem, które wypowiedział Sławek Peszko, niedokończonym zdaniem, i twoje zadanie to dokończyć to zdanie. Czy jesteś gotowy do tego?
3: Gotowy.
0: Jeżeli ci się uda, to lądujesz z nami w loży VIP na Stadionie Narodowym. Tam sobie obejrzymy meczyk Mistrzostw Świata ze Sławkiem. Tam sobie postrzelamy karniaki do bramki również, prawda? I będzie 10 tysięcy złotych nagrody głównej. Tak czy inaczej, jest o co grać, mój drogi. Za chwilę usłyszysz zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeżeli zgadniesz, jedziesz na Narodowy, jeżeli nie, zagadka przechodzi do kolejnej rundy, a do ciebie leci stówka. Czy wszystko jasne?
3: Jasne.
0: Dobra, no to w takim razie wsłuchaj się uważnie. To zdanie, 3 sekundy i mówisz, co miał na myśli Sławek Peszko. Uwaga, zagadka leci.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
3: Nic się nie stało.
0: Nic się nie stało. Czy to słowo to jest stało? Mój drogi, sprawdzamy. To nie jest słowo stało, to nie jest stało. Ja wiem, że jeżeli chodzi o polską reprezentację, to my mamy to w genach, żeby powiedzieć, nic się nie stało. Ale no niestety to nie jest to słowo, szukamy dalej. Andrzeju, do ciebie leci stuwa, tak więc karniaki będziesz musiał sobie strzelać sam, jak masz bramkę, a jak nie masz, to sobie kupisz za stówę. A zagadka przechodzi dalej w takim razie, moi drodzy. Kolejna runda dzisiaj, kolejna runda po godzinie... Kasia, pomóż mi, po 11:00. No, po 11:00. Ja jestem krótkowidzem, wiesz? 11:00? 11:00, no. Tak więc słuchajcie uważnie Radia SK2. Zobaczymy, być może ktoś z was zgarnie dzisiaj powołanie na Stadion Narodowy. SK2.pl, tam wchodzicie, tam będziecie mogli sobie odsłuchać jeszcze raz Sławka Peszkę, co też miał do powiedzenia nasz klasowy piłkarz. Zastanawiamy się i szukamy dalej.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

a wy za to od nas dostaniecie możliwość pobytu na przykład na peronie i pomachania do kogoś. PKP zbliża się wielkimi krokami, tak więc przygotujcie telefony, bo za chwilę będziemy pozdrawiali. 25 minut po siódmej.

0: www.polskafm.com.sk. Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: I po reklamie.
11: Nasza piątkowa anomalia ma się bardzo dobrze i świetnie, dlatego że Warszawa w piątek nawet całkiem nieźle przejezdna. Oczywiście tam mosty się delikatnie korkują w stronę centrum, ale to wszystko. No i wlot od Łomianek, tam troszkę dłużej postoicie. Ale centrum, moi drodzy, nic, tylko brać samochód i jechać, bo da się jechać. Dzisiaj na termometrach maksymalnie nawet 33-34 stopnie, teraz mamy 25 na plusie.
12: 7.30, Paulina Horbatowska, to są News Eski 2. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Dziś drugi dzień rozmów, który poświęcony będzie pomocy gospodarczej i obronnej dla Kijowa. Na czele ukraińskiej delegacji stanęła, przypomnijmy, premier Julia Sfirydenko. Prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska. Donald Tusk podkreślał, że solidarność z Ukrainą to nie tylko słowa, ale wspólne działania Polski, Europy i świata. Fala upałów w Polsce. W 13 województwach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Na zachodzie kraju temperatura może sięgnąć 34 stopni. IMGW zapowiada, że jutro wyda alerty najwyższego trzeciego stopnia. I przez to lasy suche jak pieprz. W niektórych miejscach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W Łódzkiem ściółka leśna ma już wilgotność zaledwie 10%. Nie ma jeszcze zakazu wstępu do lasu, ale jak podkreślają leśnicy, sytuacja jest bardzo poważna.

0: No to mamy. 7:37. Robimy, moi drodzy, odjazd. Czyli zaczynamy nasze PKP. Pozwólcie tylko, że w tym momencie odblokowuję linię naszą i można już dzwonić na żywo. 726-826-826 i pozdrawiać się. Jeżeli chcecie w tym momencie zadzwonić i kogoś pozdrowić, to zapraszam. 726-826-826, linia odblokowana. I pozdrawiacie kogo tylko chcecie, co wam tylko ślina na język przyniesie, moi drodzy. Bo za chwilę będzie odjazd. No i proszę, mamy pierwszego pasażera. Uwaga, uwaga, odbieramy. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo? O, nie ma, nie ma, bo się rozłączył, proszę bardzo. No to czekamy, cały czas czekamy, moi drodzy. 726-826-826 na żywo. W tym momencie pozdrawiacie, proszę bardzo. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dobrze, dnia wielkiego, szczególnie naszego szefa Adama, który prosił o pozdrowienia, Marcelinę szefową i wszystkich pracowników pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo, pozdrowienia kolejne. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
2: Pozdrawiam moją córeczkę, która wczoraj zaliczyła sesję w szkole i to był ostatni egzamin i całe Radio SK2.
0: Dziękujemy bardzo, a kto pozdrawiał?
2: Marcin.
0: Marcin, świetnie, dobra, lecimy dalej. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? Nie ma, oj, ktoś taki nieśmiały. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
3: Dzień dobry, Przemek z tej strony, cześć, witam was. Pozdrawiam całą ekipę z Obieraka, Agnieszkę z naszej pracy. Agnieszkę, Asię, Luizę, Elę i wszystkich tam, trzymajcie się cieplutko. Całą tą ekipę i was też pozdrawiam w radiu, trzymajcie się.
0: Dzięki bardzo.
3: Dobrego piątku.
0: No to odbieramy, no. Dzięki bardzo, odbieramy kolejny telefon. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo?
4: Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich z Krakowa, z Lubomira i całą moją rodzinkę.
0: Dobrze, pozdrowienie poleciało. A kto pozdrawiał?
4: Julia.
0: Cześć Julia, dzięki bardzo. Lecimy dalej. Halo, halo. O, no, rozłączę. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
5: Witam Radio SK2. Mietek się kłania i chciałem pozdrowić bandę Staszka Zakapiora i jego wszystkich kolegów motocyklistów. No.
0: To poleciało do bandy. No jak na stacji ludzie, jak na stacji ludzie słuchają, to się czuję bezpieczny. Jakoś tak podskórnie. No. Dzięki bardzo. Lecimy dalej.
5: No, zdrówka, pa.
0: Pa. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
6: Dzień dobry, Krystus z tej strony.
0: Cześć Krystus.
6: Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną. Bardzo ją kocham. No i Karolinę i koleżankę, która wraca do zdrowia. No i ciebie, panie Jarząbku, piątkę ci dzisiaj wystawiam oceny z laurką.
0: Dzięki.
6: Bo bardzo dobrze prowadzi.
0: No to ładnie.
6: Miłego dnia.
0: To mam już średnio 5-0. Dzięki bardzo. Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? Halo, halo, kto pozdrawia i kogo? To jest ostatni telefon.
7: Pozdrawiam mojego męża, który właśnie jedzie do mnie z laptopem, którego zapomniałam z pracy. Pa!
0: Taki mąż to skarb. Dzięki bardzo. No dobrze, moi drodzy, no to odjazd. I PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo, wraca za tydzień w piątek oczywiście.
8: SK2.

0: No właśnie z pokoleniami jest tak, że jedno wie lepiej od drugiego i jedno chce wpłynąć na to drugie, a to drugie nie chce, no i narastają konflikty, prawda? Tak jak na przykład w brytyjskiej rodzinie królewskiej, tam dochodzi do dużych napięć. Król z księciem się po prostu kłócą, a powiedzieć ostatnio, że ostatnio nie nadają na tych samych falach, to tak naprawdę nic nie powiedzieć. Brytyjska prasa pisze, że relacje między królem a księciem są napięte i są najgorsze w historii. Tak naprawdę panowie idą za sobą czasami i na noże. Ciekawe, o co im chodzi tak naprawdę. Nie wiem, ja się mogę tylko domyślać. Może jest tak, że tata Karol chciał nauczyć syna Williama, jak być królem, a ten uczyć się nie chce.
1: To be or not to be.

Oskar Sims w kawałku, hymnie wszystkich kibiców piłkarskich, którzy nie chodzą spać, tylko oglądają to, co się dzieje na mundialu. A komu mundial tak naprawdę gdzieś tam lata koło pępka, no to może na przykład wziąć udział w naszej zabawie Państwa Miasta już po godzinie 8 w Radiu SK2. Tak więc przygotujcie swoje telefony, bo w tej chwili można wysyłać do mnie SMS-y, można do mnie pisać na Messengerze. Proszę bardzo, 726-826-826 to numer telefonu, pod którym się zgłaszacie. Na Messengerze zostawcie numer telefonu do siebie. A jak się dzisiaj zgłaszamy, bo to trzeba się jakoś zgłosić, prawda? To nie jest tak, że ja chcę. No, każdy by chciał, prawda? Ale wykażcie się też jakąś inwencją twórczą. Dzisiaj pytanie brzmi, co robiliście zaraz po zakończeniu roku szkolnego? Dostawaliście świadectwo i co się później działo? Bo niektórzy szli do domu, żeby się byczyć, a niektórzy szli na podwórko, a jeszcze inni szli jeszcze w inne miejsce. Tak więc dajcie znać, co robiliście zaraz po tym, jak otrzymaliście swoje świadectwo szkolne, i po 8 gramy w Państwa

0: plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
1: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
2: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
4: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
13: I po reklamie.
14: Piękna słoneczna pogoda za oknem. Jeżeli ktoś dopiero otwiera swoje zaspane ślipka, to mu mówię, że no nie ma co tracić czasu. No po prostu trzeba z niej korzystać. Dzisiaj nawet 33 stopnie, dużo słońca. I na co wam te wszystkie Dubaje? Na co wam te wszystkie Los Angelesy? Jak u nas taka piękna pogoda? No moi drodzy, nad jakąś wodą można się wybrać, nad Wisłę poleżeć, prawda, leżaczek rozłożyć. No naprawdę dzisiaj wyśmienita do tego pogoda.
15: Zbliża się 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Najpewniej jeszcze dziś przesłuchanie 19-latka, który ranił 4 osoby w Jastrzębiu-Zdroju. Do ataku doszło w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Stan 3 z 4 poszkodowanych, lekarza i 2 pacjentek jest poważny. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
16: Najciężej ranni mają obrażenia kłute klatki piersiowej, a jedna z osób także szyi. Do ataku doszło w czwartek po godzinie 18. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował personel i pacjentów oddziału chirurgii. Dyrekcja szpitala podkreśla, że sprawcę obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji ordynator oddziału, który sam odniósł obrażenia. Policja ustaliła, że zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju.
15: Gdańsk, centrum rozmów o odbudowie Ukrainy. W konferencji bierze udział ponad 70 krajów z całego świata. Uczestnicy deklarują dalsze wsparcie dla Kijowa i podpisują pierwsze umowy. Ukraińskiej delegacji przewodniczy premier Julia Sfyrydenko. Z udziału w spotkaniu zrezygnował prezydent Wołodymyr Zełański. O szczegółach Mirosław Kolimowski.
17: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia konferencji, nawiązując do sporu w kwestiach historycznych na linii Warszawa-Kijów. Zaznaczał jednak, że wszyscy, między innymi w Polsce, wierzą w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji.
18: I że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż.
17: Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfyrydenko. Dziękowała Polsce za wsparcie. Ukraińska strona, jak słyszymy, ma też konkretne oczekiwania wobec konferencji w Gdańsku. W ciągu 2 dni konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 umów na kwotę przekraczającą 10 miliardów euro. Bruksela, dodajmy, ogłosiła w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Pierwsze 3 miliardy z unijnej pożyczki i wypłaty z 6-miliardowej puli na produkcję dronów.
15: 3/4 z nas planuje wakacyjny wyjazd, tak wynika z raportu Polskiej Agencji Turystycznej. Najczęściej urlop chcemy spędzić w kraju, mówi prezes organizacji Magdalena Krucz.
12: Z czego blisko 60% zadeklarowało, że będzie to wypoczynek w kraju. Niezmiennie utrzymuje się trend dość krótkich pobytów, pomiędzy 4 a 6 noclegów, czyli tak do tygodnia.
15: A najpopularniejszym kierunkiem jest morze.
13: SK2 Sport.
15: Kolejne pary 1/16 finału Mistrzostw Świata. Brazylia zagra z Japonią, a Holandia zmierzy się z Marokiem. Faza pucharowa rozpocznie się w niedzielę. Wcześniej poznamy komplet uczestników tej rundy. W grupie I zagrają ze sobą i pewne są awansu reprezentacje Norwegii i Francji. O trzecie miejsce powalczą Senegal i Irak. Te spotkania o 21:00. A dziś dzień odpoczynku dla polskich siatkarzy. Ci podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach na razie odnieśli dwie wygrane po tiebreakach. Dziś będą pauzować, ale rozegrają z Niemcami. W niedzielę z kolei czeka ich mecz z Argentyną.
14: 8:02, moi drodzy. Przypominam tym wszystkim, którzy jeszcze być może tego nie zanotowali, dzisiaj koniec roku szkolnego. Wakacje się zaczynają i taka rada, moi drodzy, bo pewnie dopiero co się wybieracie na zakończenie roku szkolnego. Pamiętajcie o tym, że zanim włożycie plecak do szafy, to proszę wyjąć z niego kanapkę.

To był numer 12 naszej polskiej gorącej dwudziestki, czyli Maciej Musiałowski z kawałku Flora. Jeżeli chcecie, żeby był wyżej, no to zapraszamy sk2.pl, tam można zagłosować, bo dzisiaj kolejne notowanie mamy po godzinie 18. 10 minut po godzinie 8 tymczasem jest na zegarach, a Dziennik Fakt pisze o przebywającej w sanatorium w Busku-Zdroju kobiecie, która zauważyła znaczące różnice w posiłkach między kuracjuszami płacącymi komercyjnie, a tymi kierowanymi przez NFZ. Okazuje się, że osoby korzystające z pobytów komercyjnych, czyli te, które zapłaciły tak 2000 powiedzmy za tydzień, otrzymują bogatsze menu, podczas gdy kuracjusze z NFZ-u mają okrojone posiłki i brak szwedzkiego bufetu. I choć jakość jedzenia, jak pisze ta czytelniczka, nie budzi zastrzeżeń, to jednak dysproporcje w jadłospisach i sposobie serwowania są zbyt duże według niej. A ja się pytam, a czego się pani spodziewała? No czego się pani spodziewała? Przecież to jest NFZ. Każdy wie, co znaczy NFZ, prawda? Niewiele fajnie zjeść. SK.

0: A ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, kto mnie dzisiaj zaskoczy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
0: A będzie to albo Ewa, albo nie Adam, tylko Artur. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Mamy dwa dzień dobry. No to dobrze, to moi drodzy, gramy w Państwa Miasta. Przypominam zasady. Zasady są takie, że mam koło. Na kole losuję dla każdego z Was, każdy, mam problem z odmienianiem, dobra. Każde z Was dostanie ode mnie po literce z tego koła. O, w ten sposób. A później Wy musicie podać hasło zaczynające się na daną literę w danej kategorii, którą wyczytam. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło nie istnieje, jest niepoprawne, to wtedy nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne. Kto wylosuje Jokera, może sobie wybrać literkę dla siebie. No i kto zdobędzie więcej punktów, ten wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
5: Wszystko jasne.
0: Mamy. Dobra. To Ewa dzisiaj, panie przodem. Ewa dzisiaj jako pierwsza. W prawo czy w lewo kręcimy?
5: Prawo.
0: Prawo. Proszę bardzo.
5: Stop.
0: No, moja droga, możesz mówić stop ile chcesz. To koło ci tak się nie posłucha ciebie. Dobrze, mamy to. Mamy to. Mamy literkę dla ciebie. Ewo, dla ciebie jest literka R.
5: R, okej.
0: Okay. R, jak reranie. Czyli nieumiejętność wymówienia literki R. No, dobra, Ewa, czy wszystko jasne?
5: Wszystko jasne.
0: To uwaga, to zaczynamy. Poproszę na literkę R. Państwo.
5: Rumunia.
0: Miasto.
5: Rzeszów.
0: Znana postać.
5: Robert Lewandowski.
0: Roślina.
5: Róża.
0: Kolor.
5: Różowy.
0: Zawód. Ratownik wodny lub ratownik medyczny, mogłabyś powiedzieć. No dobrze, ale wiem, stres robi dużo, dużo złego w tej zabawie. Natomiast tobie i tak poszło całkiem nieźle. 1, 2, 3, 4, 5 punktów. Ładnie, ładnie, ładny wynik. Artur, 5 punktów do pobicia.
4: No zobaczymy.
0: No zobaczymy, zobaczymy. To co, kręcimy kołem?
4: Kręcimy.
0: W którą stronę?
4: Tą samą stronę. Prawą.
0: Zapomniałem, która to była strona. Prawa, dobra.
4: No.
0: Prawą. No, dobry jesteś. Jesteś czujnym słuchaczem, bo ty pamiętasz. Ojej. Znaczy ojej albo nie ojej. Zobaczymy. Dla ciebie, mój drogi, zdradliwa literka Z. Litera Z, ostatnia litera, no to jak wiesz, to pewnie przejdziesz dalej przez pierwsze hasło. Ostatnia litera alfabetu, uwaga, literka Z dla ciebie, to poproszę państwo.
4: Zambia.
0: Miasto.
4: Zambrów.
0: I tytuł filmu, serialu.
4: Zorro.
0: Imię.
4: Zenek.
0: Roślina.
4: Roślina.
0: Jakbyś powiedział zapominajka, to bym nie zaliczył. Ale jakbyś powiedział zawilec, to bym zaliczył.
4: Za trudny
0: ten zawilec. I przez zawilec, a może dzięki sobie, Ewa wygrywa dzisiaj prezent marzeń o wartości 500 zł. Bo Artur 4 punkty, Ewa 5.
5: Super, mega.
0: Proszę bardzo. Prezent marzeń leci do Ewy, do Artura lecą prezenty od Radia SK2. Oczywiście możecie też pozdrowić, to jest taki przywilej tych, którzy grali w Państwa Miasta. Ewa, proszę bardzo, jeżeli chcesz.
5: Pozdrawiam mojego kochanego męża Bartosza, jeżeli mnie słucha, miał mnie słuchać, więc mam nadzieję, że słucha. Pozdrawiam serdecznie.
0: A jak nie słucha, to zobaczy, jak wróci do domu. Artur, a od ciebie jakieś pozdrawianka dla kogoś?
4: Dla całej rodziny i dla wszystkich słuchaczy i dla was.
0: No i elegancko. I dla was również w takim razie, a Państwa Miasta wracają w poniedziałek po 8.
3: Państwa Miasta.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Ciemno to nie było, ciemno to się mogło zrobić przed oczami, jak ktoś zobaczył to, co się stało ostatnio we Wrocławiu. Tam piorun uderzył w fontannę multimedialną i w wyniku uderzenia pioruna fontanna we Wrocławiu się zepsuła, dość mocno się zepsuła, tak bardzo się zepsuła, że no niestety takie specjalne pokazy zostały odwołane na czas nieokreślony tak naprawdę, chociaż no szacuje się, że naprawa tej fontanny potrwa tak mniej więcej kilka tygodni. No kilka tygodni to jest jednak bardzo długo, ale tutaj spokojnie, nie ma co się spieszyć. Takich rzeczy nie powinno się naprawiać piorunem, tym bardziej, że to piorun ją zepsuł, nie? Peska.

0: promocja.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2.
2: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnacja.

0: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Cześć, sąsiad, nowe auto?
2: No tak, to nowy Changan.
1: Pierwszy raz słyszę.
2: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
1: No, robi wrażenie.
2: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
1: A cena?
2: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
1: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
2: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
3: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
7: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym. Nowa stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko 1,49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 zł za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest!
10: I po reklamie.
11: No, moi drodzy, pogoda taka, że po prostu nic, tylko zaczynać wakacje. 28 stopni już teraz pokazują termometry w Warszawie. 33 stopnie to dzisiaj maks, jaki uświadczycie. Dużo słońca. Zresztą cały weekend będzie bardzo słoneczny i bardzo ciepły. Pogoda taka, że świetna na lody, prawda, po rozdaniu świadectw. Tylko uważajcie, bo jak pani rzecznik praw dziecka zabroni, no to nie można lodów. Tym bardziej, że jak jest gorąco, to chyba w ogóle lodów nie powinno się jeść, prawda?
12: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Premier spotka się z szefami NFZ. Donald Tusk we wtorek porozmawia z władzami Narodowego Funduszu Zdrowia o problemach w ochronie zdrowia. A tematem mają być m.in. nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie. Rozmowy mają dotyczyć także zmian, które mają poprawić kontrolę w placówkach medycznych. Seniorzy zadłużeni na niemal 12 miliardów złotych, ponad 345 tysięcy osób po 65 roku życia ma zaległe zobowiązania. Tak wynika z danych Big Info Monitor. Seniorzy są też celem oszustów. W ciągu roku próbowano wyłudzić na nich skradzioną tożsamość ponad 15 milionów złotych. Dziś rozpoczynają się wakacje. To czas wyjazdów i odpoczynku. A jakie plany mają szczecinianie?
13: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
14: Nie mam pracy.
15: A ja do Włoch lecę.
16: Koleżankę mam super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
17: Będę jechał z rodzicami na camping.
18: Mam ranczo swoje w lesie. I właśnie jeden samochód.
12: A podczas wolnego pamiętajmy o bezpieczeństwie.
11: Ze Szczecina to chyba bardzo krótka droga nad morze, nie?
12: Bardzo.
11: No, to takie ekspresowe wakacje można sobie zrobić.

Ten utwór ma ładnych parę lat. Ładnych to, to mało powiedziane. 20 minut zostało do godziny 9. To jest bardzo dobry czas, żebyśmy się też cofnęli w czasie. I sprawdzili, co to też się działo na świecie tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. To jest kącik odkurzający, w którym odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe życie. Ćwierć wieku minęło od momentu, kiedy ten news pojawił się w przestrzeni internetowej, tym razem. Gwiezdne wojny filmem wszechczasów. Galaktyczne przygody Luke'a Skywalkera, Hanna Solo i księżniczki Leii znalazły się na samym szczycie międzynarodowej ankiety, której celem było wybranie najbardziej pasjonującego filmu science fiction, który gościł na dużym ekranie, pisał 26 czerwca 2001 roku portal onet.pl. A widzicie, a wystarczyłoby, żebyśmy my w Polsce, my Polacy, zrobili film o docenianych przez rząd, dobrze zarabiających nauczycielach. To dopiero byłoby science fiction.

0: 2. Polska jest najfajniejsza.
1: No i to się stało faktem, moi drodzy. Dzisiaj piątek, a więc dzisiaj pierwszy, duży finał naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza. No i dzisiaj ktoś zdobędzie na pewno klucze do pokoju w luksusowym hotelu. W tym tygodniu gracie o wyjazd do luksusowego hotelu do Polanicy Zdroju. No i oczywiście o zestaw wypasionych kosmetyków. W poniedziałek Asia 7 poprawnych odpowiedzi, 1 zła. Wtorek Arek 4 poprawne odpowiedzi, 2 złe. Środa Diana 6 poprawnych odpowiedzi, 1 źle. I wczoraj Justyna. 8 poprawnych odpowiedzi, 0 złych. To znaczy, że to właśnie Justyna jest o krok od tego, aby zdobyć klucze do luksusowego apartamentu w hotelu dr Irena Eris w Polanicy Zdroju. Ale być może dzisiaj ktoś jej stanie na przeszkodzie i być może ktoś dzisiaj Justynę pokona. sk2.pl. Tam wchodzicie i tam się zgłaszacie, żeby mieć szansę na udział w naszej zabawie i przekonać się na własne oczy, własnymi wszystkimi zmysłami, że Polska jest najfajniejsza.
0: SK2. Polska jest najfajniejsza.

0: dzisiaj uśmiech radosny szczególnie mają ci wszyscy, którzy otrzymali świadectwa i promocję do klasy następnej i to nawet być może z czerwonym paskiem. Przyznaj się, Kasiu, moja droga kochana, czy ty kiedykolwiek miałeś ten czerwono-biały pasek na świadectwie?
1: Nie, ja bardziej miałam czerwone oceny na koniec roku szkolnego.
0: Jak 90% ludzkości.
1: I w sierpniu poprawki z matematyki.
0: Też
1: taka już
0: jedną.
1: Jestem. Tak mi zbudowano.
0: No, też miałam jedną. Posłuchaj, dzisiaj sobie wystawialiśmy oceny różnego rodzaju. Masz jakąś ocenę, komu chciałabyś wystawić?
1: Chciałabym
0: Czy chcesz to zachować dla siebie?
1: Nie, no piąteczka dla wszystkich słuchaczy, bo no, świetnie się z wami w ogóle wchodzi w interakcje. Różne konkursy są bardzo fajne, gładkie i w ogóle...
0: To się nazywa podlizanie perfekcyjne na szóstkę. Kuba jeszcze napisał na Messengerze, ja wystawiam szóstkę naszej reprezentacji w piłkę. Tyle trwają mistrzostwa, a my nadal żadnej bramki
1: Brawo!
0: Nie straciliśmy.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
0: A, no i jeżeli nie macie jeszcze planów wakacyjnych, to jest ostatni dzwonek. Szkolny.

0: fachowcu kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Poczekaj, bo ja tutaj się rozgrzewałam, żeby odwołać alert, moja droga, bo tak? Ja od 2 dni, zwiedziona oczywiście wizjami synoptyków, mówiłam, że niedziela, poniedziałek około 40, chyba będzie nieco mniej, ja widzę takie 38.
15: No tak.
14: Czy komuś to zrobi różnicę? Nie wiem, ale mówię, na wszelki wypadek.
15: Te 2 stopnie myślę, że nie zrobią różnicy, ale różnicę zdecydowanie poczujemy od wtorku, bo wtedy będzie trochę chłodniej i przede wszystkim będzie dużo, dużo deszczu. Zbliża się 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Służby wciąż w akcji, to po wypadku kolejowym pod Piłą. Trwa usuwanie pociągów z torowiska w Białośliwiu. Wczoraj zderzyły się tam bocznie 2 składy jadące w tym samym kierunku. Część wagonów wykoleiła się. Śledczy zakończyli oględziny miejsca wypadku około 3:00. Teraz do pracy mogą przystąpić służby PKP.
16: Rozpoczniemy wtedy akcję kolejania 3 wagonów PKP Intercity, następnie naprawy toru, na którym te wagony stały, tak żeby móc wznowić ruch pociągów po jednym torze.
15: Relacjonuje rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Ruch na jednym torze na trasie może być przywrócony najwcześniej późnym popołudniem. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego 3 z nich trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Rośnie bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób, a ponad 4000 zostały ranne. Ratownicy wciąż przeszukują gruzy zawalonych budynków. Największym wyzwaniem jest znalezienie miejsc, w których mogą być uwięzieni żywi ludzie.
13: Żadne państwo nie jest wydolne samodzielnie, poza tym ratownicy też często są poszkodowani, ich rodziny, więc są jakby zajęci dodatkowo.
15: Mówił Przemysław Rembielak, a ratownicy podkreślają, że betonowe konstrukcje zawalonych budynków mogą tworzyć przestrzenie, które zwiększają szanse na odnalezienie żywych osób. W miastach działają polowe szpitale, do których trafiają setki rannych. To już ostatni dzwonek. Koniec roku szkolnego stał się faktem. Uczniowie odebrali świadectwa i oficjalnie rozpoczęli ponad 2 miesiące wakacji. Łączymy się z naszym reporterem. Przed jedną ze szkół w Bydgoszczy jest Dawid Olszewski.
17: Jestem przed szkołą i mogę powiedzieć jedno. Tutaj od rana dominują uśmiechy. Uczniowie są wyraźnie podekscytowani rozpoczęciem wakacji. Dla Oliwii i Nikodema był to wyjątkowy dzień, bo po raz ostatni pojawili się w murach tej szkoły.
18: Trochę szkoda, bo kończymy 8 klasę i będzie mi brakować tych osób.
19: Też będę tęskniła bardzo za znajomymi i w ogóle, ale z jednej strony się cieszę.
17: Wakacje to czas, kiedy można wreszcie odetchnąć, odpocząć od szkolnych obowiązków i realizować plany.
19: Z znajomymi będę się spotykała, gdzieś do jakiegoś innego kraju wylecę, zobaczymy.
17: Wielka Laba potrwa do 31 sierpnia.
15: Do szkolnych ławek uczniowie wrócą dopiero we wrześniu.
20: SK2 News, Warszawa.
15: Zatrzymano mężczyznę, który obrzucał kamieniami skarbówkę Warszawa-Praga. 33-latek miał uszkodzić kilka okien w urzędzie, po czym uciekł.
21: Wykonano oględziny, zabezpieczono ślady, ustalono pobliskie kamery monitoringu.
15: I dzięki temu zatrzymano podejrzewanego, relacjonuje Paulina Onyszko z warszawskiej policji. Za zniszczenie mienia grożą kara grzywny lub nawet 5 lat więzienia. Weekend z utrudnieniami w Warszawie. Do niedzieli w stolicy zaplanowano wiele wydarzeń. Na PGE Narodowym 2 koncerty zagra Dawid Podsiadło, a wieczorami na ulicę wyjadą rowerzyści i rolkarze.
14: Minęła 9. W tej godzinie mam dla Was sporo ruchu, bo aż dwa najlepsze polskie hity o tańcu, w tym między innymi propozycje od tegorocznego składu Orkiestry Męskiego Grania. Ruch przy biurku jak najbardziej wskazany. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy, a na początek Grzegorz Chyrzy.

Ciężko może być dobudzić się w piątkowy poranek, więc nie zapomnijcie też obudzić w sobie Wenus albo Marsa. Zespół Sixteen za nami w Radiu SK2. A co zje ta obudzona Wenus czy Mars na śniadanie? Może marcepan? Tak się składa, że wszyscy fani tego przysmaku, ja do nich nie należę, ale też was nie oceniam, swoje oczy kierują na Malbork, bo tam stanął pierwszy w Polsce całodobowy marcepanomat, czyli marcepan dla każdego o każdej porze. Ja czuję, słuchajcie, dzięki tej informacji, że mamy naprawdę XXI wiek. Ja teraz czekam na pirogomat, z którego o 3 nad ranem wyskoczą gorące ruskie ze skwarkami. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto wracając z imprezy nad ranem nie oddałby królestwa za pierogi.

Jeśli jedziecie na wakacje pociągiem, to pewnie wiecie, ile ciekawych rzeczy można robić w wagonie podczas podróży. Można na przykład napisać piosenkę zainspirowaną rytmem kół jadących po szynach. Tak to było w przypadku kompozytora Jana Kantego Pawluśkiewicza, który wielki hit Marka Grechuty stworzył na trasie Kraków-Warszawa właśnie w pociągu, o których chodzi. Przed nami dni, których nie znamy.

0: Bledka szalała w poprzedni weekend na koncercie w Ciechanowie. Kto przegapił, ten ma szansę zobaczyć i usłyszeć Olę na przykład w sierpniu w Przytkowicach w strefie 57. Tutaj Radio SK2. Trzymamy dla Was rękę na koncertowym pulsie najlepszych polskich artystów.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
4: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Empik Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: I po reklamie.

0: 29 lat mija w tym roku od powodzi tysiąclecia, która nawiedziła południową i zachodnią Polskę. Jednak obok tak wielkiej tragedii działy się też i rzeczy naprawdę dobre i tak to dobro brzmi. Moja i Twoja nadzieja. Zespół Hej, Edyta Bartosiewicz i wielu innych artystów weszło do studia, żeby wesprzeć powodzian. Piękna inicjatywa, tutaj Radio SK2. O tym, co w Polsce i na świecie, usłyszymy w newsach punktualnie o 10.
1: Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek, 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
4: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: I po reklamie.
0: Muszę się uderzyć w pierś.
10: Jestem nie za mocno.
0: Koleżanką z anteny, bo ja ci tak nie do końca wierzyłam, jak ty jeszcze parę dni temu mówiłaś, że w przyszłym tygodniu będzie deszczyk. Na mojej prognozie też się pojawił deszczyk w przyszłym tygodniu.
10: Jaki z tego wniosek? Mam lepsze prognozy niż ty, w sensie mapy pogodowe. Albo lepiej je czytam, albo... No dobra, nie idźmy.
0: Będę ci mówiła synoptyczka.
10: Dobrze, może być pogodynka, też brzmi ładnie. Dzisiaj maksymalnie 31 stopni. Jest 10, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Nożownik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdrowiu był pod wpływem narkotyków. Wstępne badania potwierdziły obecność substancji odurzających u 19-latka. Mężczyzna zaatakował nożem pacjentów i personel wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Napastnika obezwładnił lekarz, który sam został poszkodowany. Pacjenci są w szoku, a pracownicy korzystają z pomocy psychologa. Szpital działa normalnie.
11: Jest to przerażające tak naprawdę. Tragedia, gdyby to padło na przykład na mnie, gdzie ja też jestem po operacji kręgosłupa, więc nie mogę za bardzo się ruszać, no to niewiele byłbym w stanie zrobić.
10: Z pacjentami szpitala rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Prezydent Warszawy z absolutorium po burzliwej sesji. Obrady Rady Miasta trwały do rana. Rafał Trzaskowski otrzymał poparcie większości radnych mimo sprzeciwu PiS i Lewicy. W centrum debaty była sprawa Szpitala Południowego i zarzuty dotyczące nieprawidłowości na SOR-ze. Sesję śledził Mateusz Gołębiewski.
12: Od samego początku temperatura debaty była wysoka. Prezydent zapewniał, że sytuacja zostanie wyjaśniona, gdy tylko otrzyma wyniki audytu.
13: Od tego, czy te doniesienia medialne są prawdziwe, czy nie, to wyjaśni prokuratura.
12: Tymczasem opozycja w Radzie zarzucała prezydentowi, że ponosi odpowiedzialność za sytuację w Szpitalu Południowym i wiadomo już wystarczająco, by odpowiedzialni ponieśli konsekwencje.
14: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
12: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Krytykowano także tempo realizacji inwestycji, opóźnienia przy modernizacji trasy łazienkowskiej czy sali kongresowej. Ostatecznie większość w Radzie Warszawskiej Warszawy obroniła prezydenta w głosowaniu, które odbyło się grubo po północy.
10: Białe koszule, kwiaty i podziękowania. W szkołach jest dzisiaj bardzo uroczyście, to oczywiście z okazji zakończenia roku szkolnego. Pierwsze świadectwa już odebrane.
9: Jest się czym pochwalić?
15: Nie.
16: No średnio, no 4-0 nie ma paska, no ale co poradzić?
17: Średnia 4,23, jeszcze bym, jakbym trochę się postarała, to by było.
9: Teraz można już się skupić na wakacjach. No,
17: na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
9: Wzruszający moment?
17: Trochę tak. Chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie. I będzie mi brakować tego.
9: Przed wami szkoła średnia.
16: Tak, no.
10: Do jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie zajrzał Rafał Rożycki.
0: A temu uczniowi z początku to ja bym dała piąteczkę za szczerość. A co?
1: SK2 News. Warszawa.
10: Warszawa tonie w smogu. Polski alarm smogowy przeprowadził pomiary stężeń dwutlenku azotu w 80 punktach Warszawy. We wszystkich przekroczono nowe normy jakości powietrza, które zaczną obowiązywać od 2030 roku.
18: To jest bardzo szkodliwy gaz, który jest emitowany przez silniki spalinowe naszych samochodów.
10: Mówi Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Organizacja postuluje o zwiększenie strefy czystego transportu. W weekend asfaltowanie na Mokotowie. Drogowcy zaplanowali frezowanie ulic Postępu i Egejskiej, a prace rozpoczną się wieczorem.
0: Minęła 10:00. Uwaga, tej godziny słuchacie na własną odpowiedzialność. Będzie temat tylko dla ludzi o mocnych nerwach, a to dlatego, że powiem coś dobrego o PKP. Ja wiem, można być w szoku, ale jednak znalazłam coś pozytywnego i nie mówię tutaj tylko o Kamilu Bednarku i Messiahu, których gram wam na początek. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka-Piątkowy, dzień dobry.
1: 10 hitów.
19: 10 najlepszych polskich hitów.

0: po imieniu jesteśmy. To Baśka i zespół Wilki w Radiu SK2. No, to ładnie nam się przedstawia nasze PKP przy okazji upałów. I nie mówię tego sarkastycznie, żeby nie było. Czytam właśnie, że w związku z upałami PKP zdecydowało, że jeśli kupiliście bilet na pociąg, ale upał sprawi, że musicie zrezygnować z podróży, to dostaniecie zwrot 100% ceny biletu. Bez żadnych potrąceń, innych takich kombinacji, które były do tej pory. No właśnie, tak ma być do końca czerwca. Czy będzie tak dłużej? Tego nie wiadomo, ale powiem wam, że to i tak wielkie poświęcenie z ich strony. 100% zwrotu za odpuszczenie podróży sauną na torach.
1: Wasza wysokość jest zbyt łaskawa, na

0: piątek to zdecydowanie idealny dzień na wyznawanie miłości. Człowiek już ma weekend w głowie, jest rozluźniony i w takich skowronkach. Zespół T-Love i I Love You gramy wam w Radiu SK2, a ktoś z was za godzinę wyzna mi rozwiązanie zagadki od Sławka Peszki i być może zasili grono naszej jedenastki marzeń na finał SK2 Karniaki Cup. To wszystko na PGE Narodowym, a zagadka na dziś brzmi tak.
1: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi spokojnie, nic się nie...
0: No właśnie, sk2.pl, czekam na wasze zgłoszenia, a więcej o akcji już teraz.
2: SK2. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl. /rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
13: No to w czym problem?
12: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
13: No i?
12: No i obawiam się, że nie zdąży.
13: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
14: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: I po reklamie.

0: no sprawdziłam. W tym Hollywoodzie mają się dobrze, bo dzisiaj maksymalnie 23 stopnie. Chodzi oczywiście o tę dzielnicę Los Angeles, która pojawiła się w tym hicie od Darii Zawiałow. To jest ten nasz chłodny American Dream nowych czasów. Dobrze, że w przyszłym tygodniu upały mają trochę odpuścić. Tutaj Radio SK2, my nie odpuszczamy i gramy wam najlepsze polskie hity, a jeszcze przed nami newsy, te punktualnie o 11.
1: Reklama.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
9: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
10: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
11: You ready?
12: Tylko w Disney Plus.
13: Every second counts, baby.
12: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
12: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
12: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
12: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
17: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
18: Gastorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
20: Cześć, sąsiad, nowe auto?
21: No tak, to nowy Changan.
20: Pierwszy raz słyszę.
21: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
20: No, robi wrażenie.
21: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
20: A cena?
21: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
20: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
21: U najbliższego dealera.
22: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
23: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Gastorama!
26: Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
25: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
26: Tak?
25: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Gastorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
26: I po reklamie.
0: Jeśli chodzi o dobre wiadomości, to ja
1: masz
0: mam
1: jakieś?
0: Takie, tak, pewnie. Tylko nie wiem, czy to się sprawdzi, ale no póki co biorę jakby pod uwagę to, że być może synoptycy mówią, że się sprawdzi. Mhm. Po niedzieli, ale za dwa tygodnie, czyli ten 5-6 lipca, około 20 stopni, no wymarzona temperatura. No dążmy do czegoś, dążmy.
1: Dobrze.
0: Podążajmy.
1: Dobrze, to dzisiaj korzystajmy z tego, że będzie upał, 28 stopni pokazują teraz termometry, a po południu nawet około 31.
0: Dążmy.
1: Jest 11. Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski 2. Stan pacjentów po ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w ataku ranne zostały 4 osoby. Jedna z rannych pielęgniarek opuściła już szpital. Lekarz i dwie pacjentki nadal są hospitalizowani, mówi Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
2: Wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych z powodu tych zadanych ran. Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji dwie panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Ci pacjenci są przytomni, wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
1: A do ataku doszło wczoraj po południu. 19-latek był pod wpływem narkotyków. Dziś jest przesłuchiwany przez prokuratora. Pracownikom szpitala zapewniono pomoc psychologa. Dziecko wypadło z okna w Siedlcach. Na miejsce wezwano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Służby natychmiast ruszyły z pomocą, mówi Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej policji.
3: Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala.
1: Obecna na miejscu matka dziecka była trzeźwa. Szczegółowe okoliczności zdarzenia bada teraz policja. Wakacje oficjalnie rozpoczęte. Uczniowie odebrali świadectwa i zakończyli rok szkolny. Dla dzieci to początek letniego wypoczynku, ale ulgę odczuwa też wielu rodziców.
4: Cieszymy się, że w końcu wakacje. A dzieci trochę odpoczną i musiały wstawać rano do szkoły.
5: No i rodzice nie będą musieli
4: tak,
5: wstawać.
4: Tak, i szykować śniadaniówek.
11: To pierwsze ich w życiu wakacje.
27: Pierwsza klasa. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji. No i tyle, zaczynamy.
28: Bardzo się cieszę w końcu. W końcu odpocznę. Będę grał się coś. W końcu odpocznę sobie trochę.
5: Pośpisz troszkę?
28: No. Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen. I właśnie idziemy po materacę.
1: A z uczniami szkoły podstawowej numer 16 w Bydgoszczy i rodzicami rozmawiał Dawid Olszewski.
29: SK2 News, Warszawa.
1: Muzeum Sztuki Nowoczesnej zaprasza na nowe wystawy. Na odwiedzających czekają prace artystów z całego świata.
30: Ta epoka w ogóle była dla mnie zawsze szalenie interesująca. Myślę, że też bliska wielu osobom przez historie rodzinne, doświadczenia.
1: Mówi kuratorka jednej z wystaw, Olivia Bosomtwe. Ekspozycję będzie można oglądać od dzisiaj, a w dniu otwarcia wstęp do muzeum jest bezpłatny. Zbliża się Polish Beetle Battle. Zawody odbędą się w 5 kategoriach, a wydarzenie od 17 lipca w Terminalu Kultury Gocław.
0: To 100% polskich hitów. Gramy wam w Radiu SK2. Minęła 11. Za chwilę dzwonię do kolejnej osoby, która być może zasili 11 marzeń Radia SK2. Karniaki Kapi, która powalczy w lipcu o 10 tysięcy złotych na PGE Narodowym. Miejcie telefony w pogotowiu, a ja gram wam tematycznie. Trofeo od Dawida Podsiadły. Na początek Kasia Grodzka. Dzień dobry. 3 minuty po 11.
31: Bez reklam. Jeden po drugim.
32: Teraz

0: Eska, Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj. Eska 2.
2: Szukamy zawziętych, szukamy tych z charakterem, z wielkim ego i z tym mniejszym też, no bo jednak bez przesady, szukamy zawodników do naszej jedenastki marzeń. SK2 Karniaki Cup na PGE Narodowym, poznają Sławka Peszkę, będzie też szansa na wspólną zabawę z nami, DJ-ami Radia SK i SK2, no i oczywiście też szansa na 10 tysięcy złotych. Ja to wszystko tak wymieniam, a tutaj już mamy Agnieszkę, która bardzo chętnie takie rzeczy przytuli. Cześć Agnieszka.
3: Cześć.
2: Agunia, i to ty zrobisz nie dla siebie, lecz dla pewnej
3: tak,
2: wyjątkowej
3: ja to robię
2: osoby.
3: Dla mojego ukochanego, który jest po prostu największym fanem piłki nożnej na świecie i wiem, żeby umarł ze szczęścia, jakby mi się udało. No, a niedługo mamy fajny czas, bo są jego urodziny, więc miałabym przy okazji super prezent.
2: Jak znalazł? Słuchaj, Aga, a czy twój mąż, w ogóle jak ma na imię mąż?
3: Marcin.
2: Marcin. Czy Marcin jest taki, że jak się zapytasz go, w którym roku Polska zdobyła 3 gole, w jakimś... No to wszystko wie, tak?
3: Wszystko wie.
2: Kto kiedy był bramkarzem,
3: myślę,
2: kiedy miał...
3: Myślę, że nawet i pana Peszkę by zagiął nie jakimi różnymi takimi, wiesz, ciekawostkami.
2: To ciekawe, czy jego żona również taka nieugięta i nie da się zagiąć. Agunia, sprawdzamy zagadkę Sławka Peszki. Teraz gotowa jesteś?
3: Tak.
2: Dobra, uwaga, za chwilę odpalam. Pamiętaj, że jak wybrzmi zagadka... Będzie cenzura, po tej cenzurze masz 3 sekundy na odpowiedź i będziemy później sprawdzały. Jesteś gotowa?
3: Dobra, próbujmy.
2: Dobra, to gramy, idziemy na żywioł. Uwaga, Puszczam zagadkę.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi: spokojnie, nic się nie...
2: Co ty powiedziałaś?
3: Nic się nie stało.
2: Nic się nie stało, to jest twój typ?
3: Tak.
2: Dobrze, już sprawdzamy, czy to rzeczywiście tradycyjne i swojskie. Nic się nie stało. Uwaga. Agunia, niestety, tak się stało, że się nic nie stało, ale mimo wszystko stówka ląduje u ciebie, ale możesz też pozdrowić. Pozdrowić tego, dla którego to wszystko
3: tak,
2: robiłaś.
3: Walczyłam za ciebie, ale niestety, może innym razem.
2: Zdecydowanie tak. Pozdrawiamy cię, Agnieszko. No jak widać, proszę bardzo, wielkie serducho się ma i z tym wielkim sercem się gra. Szukamy do jedenastki marzeń nadal wspaniałych uczestników. Kolejna szansa już dzisiaj. Szczegóły na sk2.pl.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj. SK2.

Bywa, że nawet największe przeboje największych artystów bywają zapomniane. Gdzieś tam obrastają w kurz, cytując klasyka, a z tych muzycznych czeluści zapomnienia wyciągają ich współcześni artyści, śpiewając ich wielkie hity po swojemu. Takie ożywienie, właśnie takiego ożywienia dokonała w 2012 roku Kasia Kowalska. Artystka dołączyła do projektu Klęczon Legenda i przypomniała nam o pewnym hicie od Czerwonych Gitar, u nas teraz w wersji oryginalnej Kwiaty we włosach.

0: Pogroziła nam Ola Kendro. Bój się Boga, dziewczyno. Gramy wam na antenie Radia SK2 i na tenże kawałek możecie też głosować w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Zrobicie to wchodząc na sk2.pl. Wystarczy wyszukać serduszko, kliknąć w nie, no i wtedy się otwiera piękna, wielka lista waszych ulubionych artystów. Tam wystarczy zostawić plusa przy tym swoim ulubionym kawałku. A dziś po 18:00 okaże się, kto wskoczył na podium, a kto z niego wypadł.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy pieszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
8: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
9: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: I po reklamie.

0: Jeśli macie wśród znajomych kogoś, kto uważa, że polska muzyka jest nudna, to spróbujcie mu wyjaśnić, że są dwa zespoły kombi, które różnią się liczbą literek i w nazwie. I jeszcze niech przyszykują sobie popcorn do słuchania, no bo to naprawdę wciągająca historia. Kochać cię już za późno w Radiu SK2. Na szczęście nigdy nie jest za późno na najnowsze informacje, te w samo południe.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydy typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
13: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.
0: Nie będzie tak źle. Te 35 stopni to tak. Nie jest 40 stopni, które jeszcze kilka dni temu zapowiadali nam synoptycy, a właśnie tyle, czyli chłodniej nieco będzie jednak w Warszawie.
15: No tak, tylko pamiętajmy, że to jednak w cieniu, więc jeżeli lepiej nie przebywać na pełnym słońcu, naprawdę, a jeżeli już, to pamiętajcie o czapkach. No i te 3 litry wody to takie minimum, pijcie dużo wody, tak, bo to potrzebne.
0: No właśnie, a propos dużo wody, to w przyszłym tygodniu widziałam, synoptycy zapowiadają opady deszczu.
15: Minęła 12, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Śledztwo jest prowadzone pod kątem usiłowania zabójstwa. To po ataku nożownika na personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Ranni zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. 19-letni napastnik spędził noc w policyjnym areszcie. Teraz czeka na zarzuty. Wiadomo, że w momencie ataku był pod wpływem narkotyków.
16: Oczywiście wczoraj na miejscu zdarzenia czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratury. Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach. Mężczyzna nie był wcześniej karany. Świadków było kilku, dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani, policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
17: Macie zabezpieczony jakiś monitoring? Na tym monitoringu widać, że on gdzieś, nie wiem, chodził, szukał potencjalnych ofiar?
16: Oczywiście mamy zabezpieczony monitoring dla celów postępowania.
15: Z Haliną Semik z policji w Jastrzębiu-Zdroju rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Na liście zaginionych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. To po wczorajszym podwójnym trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zginęło co najmniej 235 osób, ale specjaliści obawiają się, że liczba ta z czasem wzrośnie do 10 tysięcy. Akcja pomocy humanitarnej jest utrudniona, bo lotnisko w Caracas zostało zamknięte z powodu zniszczeń. Wracamy do tematu miejskiego radnego z Lublina, który został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi Bartek Ważny.
18: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor miejskiego zespołu
1: Zespół Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
15: Przypomnijmy, radny Konrad Wcisło zapewniał, że ma uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych, a jak nieoficjalnie ustaliliśmy, wniosek o wydanie takiego dokumentu radny złożył dopiero w poniedziałek, 10 dni po przyłapaniu na gorącym uczynku.
10: SK2 News, Warszawa.
15: Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia. Będą one związane z przejazdami rowerzystów i rolkarzy, dwoma koncertami Dawida Podsiadły na Narodowym oraz uroczystościami w Ursusie i zgromadzeniem w centrum. Szczegóły znajdziecie na um.warszawa.pl. Warszawskie tramwaje przeniosą nas w czasie. Jutro na ulicę wyjadą zabytkowe pojazdy warszawskich linii turystycznych, a także historyczne wagony z Krakowa i Poznania. Kursy będą odbywać się w weekendy i święta, a linia 36 będzie jeździć codziennie.
0: Tak sobie słucham tych informacji i naszła mnie taka refleksja. Świat pędzi, ale jedno pozostaje takie samo. Koperty i politycy to naprawdę złe połączenie. Tutaj Radio SK2, minęła 12. W tej godzinie przygotowałam dla Was tegoroczny hymn męskiego grania na rozruszanie przed weekendem. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 12.

0: To teraz przypomnijcie sobie, co ostatnio wam nie wyszło i się do tego nie przyznaliście. Ciężko, prawda? No, ja się przyznam, że mnie nie wyszło ostatnio naleśniki, no i było ciężko się przyznać. O tym właśnie ta piosenka, Ania Dąbrowska, Trudno mi się przyznać. To za nami w Radiu SK2, a dla niego nie ma żadnych tematów tabu. Nosel wkręca przed nami.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
2: Dzień dobry, tak.
3: Ja odpraw lotniczych Weronika bez nocnika. Proszę pani, telefonuję w sprawie wylotu 14 do Stanów Zjednoczonych. Mam panią tak? na bilecie plus jeszcze dwie małoletnie osoby. Tak? Dobrze się dodzwoniłam, tak?
2: Tak, tak.
3: Czy ja na adres z biletu mogłabym, proszę pani, catering pokładowy wysyłać?
2: Ale że pani mi to wyśle i ja to mam mieć zamrożone ze sobą?
3: I przynieś, proszę pani, na pokład i w momencie, kiedy będzie pani na pokład wchodziła, stewardessy od pani to odbiorą.
2: Znaczy, wie pani co, to ja po prostu to spakuję w taką torbę termiczną i tyle, tak? Która trzyma ciepło, która trzyma zimno, no i tyle, no bo jak inaczej?
3: No, lodówka, proszę pani, ta turystyczna.
2: No dobra, ja jestem w stanie zorganizować sobie tą lodówkę turystyczną, tylko czy ona mi nie wejdzie w tym momencie w bagaż?
3: Już mówię. I wtedy, proszę pani, jak stewardessa wypakuje te posiłki, które mamy na pokładzie dla pani, pani przepakowuje, proszę pani, swój podręczny w tą lodówkę, a my wkładamy ją w podręczny, normalnie w luk podręczny.
2: Tylko, że wie pani, ja mam tylko 3 bagaże podręczne i ja raczej no nie będę w stanie pewnie inaczej tego zrobić. No bo
3: ale
2: co,
3: jeżeli pani, momencik, jeżeli pani będzie miała 20-litrową, proszę pani, lodówkę turystyczną, to tam się te 3 podręczne powinny zmieścić. Zawartości mówię.
2: No bo wie pani, ja sobie tą lodówkę mogę wziąć też małą, tak? No bo jakby to nie są duże posiłki, te jakby posiłki zazwyczaj od was są niewielkie, więc okej, ja mogę wziąć też małą lodówkę, tylko po prostu, żeby mi nikt na lotnisku nie robił problemu, że ja mam jakiś nadbagaż, nie?
3: Nie, nie powinien, no
2: to,
3: proszę pani.
2: Jakby problem nie wynika ode mnie, tylko wynika z lotu i w tym momencie, jak ja mam 3 walizki i ktoś mi powie, że ja nie mogę wnieść lodówki, bo to jest nadbagaż, no to
3: Nie. To pani właśnie mówi, proszę pani, że ta walizka jest w formie, proszę pani, bagażu przyszłego, a zawartość jest teraz cateringowa, pokładowa.
2: Okej, no to dla mnie nie ma problemu. Ja mogę sobie zorganizować lodówkę turystyczną i zamrożone jedzenie przywieźć do
3: fantastycznie,
2: do
3: dobrze. Tak? Zróbmy tak. No, ja natychmiast wysyłam dla pani, proszę pani, catering pokładowy. Proszę z nim być podczas lotu i przekazać to stewardessom. One już będą wiedziały, co z tym zrobić.
2: Dobrze, nie ma problemu.
3: W tym wszystkim pomoże pani Natalia.
4: Małgosiu, zostałaś wkręcona w Radiu SK Love You.
2: Boże, serio?
5: Wkręca. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek, jaki

0: zespół Golden Life skłania nas do pewnych życiowych przemyśleń. Takie też trzeba sobie w życiu raz na jakiś czas zrobić, oczywiście. To jest fajne, ale jeszcze fajniej byłoby sobie tak pomyśleć nad życiem w spa, w pięciogwiazdkowym hotelu. Brzmi dobrze, prawda? Już dziś po 15 finał tygodnia w Zabawie Polska jest najfajniejsza. Na szali luksusowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris Polanica Zdrój. Dorzucamy też wór kosmetyków na lato, co by was tak nie poparzyło. Do pobicia wynik Justyny, która w quizie o Polsce była bezbłędna, podała 8 dobrych odpowiedzi. Jeśli myślicie, że potraficie tutaj pobić ten wynik Justyny, sk2.pl, tu czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Najlepsze polskie hity.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: I po reklamie.

0: Jedna artystka i tyle hitów w zanadrzu. To Złamane Serce jest okej i Daria Zawiałow. Ja nie wiem, czy pamiętacie, że Darka ma w swoim portfolio aż dwa hymny męskiego grania. To Świt z 2020 roku i Wolne Duchy z 2024, nagrane z Mrozem i Kacperczykami. A jeśli wy chcecie usłyszeć tegoroczny hymn i to na żywo, to przypominam, że przez całe wakacje rozdajemy wam podwójne karnety na trasę męskiego grania. Kolejna rozdawka już dziś po 14.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.

0: i oszczędzasz.
1: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
2: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.
10: S8 coraz bardziej się korkuje. Tutaj na czerwono jest od Szeligowskiej do Prymasa Tysiąclecia. Krecha gruba jak nie wiem co. Dodatkowo na wysokości lasku na kole doszło do jakiejś kolizji. No i na Prymasa Tysiąclecia spory korek w obu kierunkach. Tam też pewnie dużo szkół.
11: 32 stopnie pokażą maksymalnie dziś warszawskie termometry. W nocy notować mamy w okolicach 22, a kolejne dwa dni zapowiadają się jeszcze upalniej. W sobotę 35, w niedzielę prawie 40.
10: Afryka dzika.
11: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu koło Radomia. Utonął 8-letni chłopiec, jego ojciec jak się okazało był pijany. Okoliczności wydarzeń z czwartkowego wieczora bada policja.
12: Służby otrzymały zgłoszenie o chłopcu, który zniknął pod wodą, jednak mimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej nie udało się uratować dziecka. Nad zalewem z 8-latkiem przybywał jego ojciec. Jak się okazało, miał w organizmie około promila alkoholu. Dodam, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon nad nim rozpocznie się dopiero 1 lipca.
11: Informowała nasza reporterka Kinga Furch. Trzeba było ewakuować m.in. SOR. Policja potwierdza dzisiejsze zgłoszenia o podłożu ładunków w krakowskich i małopolskich instytucjach mają charakter kaskadowy. Od rana pod numer 112 przyszło ponad 20 takich informacji. Mundurowi mają dane o kilkunastu.
13: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami tropiącymi. Budynki opuścili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu Willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
11: Relacjonowała Katarzyna Snakowska. Dziękujemy. Od jutra do poniedziałku ceny maksymalne paliw będą wyższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł, diesla 6,71. Co najmniej 150 milionów osób w Europie doświadczy dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza. Jak sobie radzić z tak ekstremalnym upałem?
14: Pamiętajmy o nawodnieniu. Planujmy aktywność tak jak mieszkańcy południa Europy, czyli więcej rano i wieczorem, mniej w środku dnia. To nie tylko lenistwo czy kaprys, ale też zdrowy rozsądek. Pamiętajmy, że nie możemy bardzo szybko ochładzać organizmu, więc zimny prysznic najpierw letnią wodą, a potem zimną.
11: Mówi Piotr Bator, lekarz rodzinny z Centrum Zdrowia w Opolu.
9: K2 News, Warszawa.
11: Najlepsi beatboxerzy z całego kraju zjadą do Warszawy na Polish Beatle Battle. Impreza startuje 17 lipca w Terminalu Kultury Gocław i potrwa 3 dni. Będzie też jam session i warsztaty. Koncerty, spacery edukacyjne i spektakle. To w Zamku Królewskim w Warszawie już jutro na pikniku na dworze.
15: Na zakończenie pikniku koncert zagra legendarna grupa Mitch & Mitch.
11: Zapowiada Michał Sobieraj z Zamku Królewskiego, a na piknik wejdziecie za darmo.
10: Zakończenie roku szkolnego i wakacje, a w domu domowe przedszkole.

Hej, hej, hej, do zobaczenia za 2 miesiące. Tak teraz właśnie dzieciaki mówią przed szkołą. Wybiegły z niej wesoło. Piątek po południu. Jedni tak samo już pakują bagażnik, inni pakują tę cierpliwość. Zakupki, lód. No i pamiętajcie o klapkach, bo będzie gorąco w ten weekend. No dobra, w Radiu SK2 również przy najlepszych polskich hitach i z Roxaną Węgiel, która cały czas żyje premierą swojego albumu Błękit. Teraz w SK2. Ona. Cenny węgiel, Roxana.

0: 23 minuty po godzinie 13 w SC2. Najlepsza dziesiątka polskich hitów. Zapraszam Was do Wehikułu Czasu. Kasia Wilk leci z nami pierwszy raz.
1: SK2. Wehikuł Czasu.
0: Lądujemy w roku, kiedy to pierwsze kroki stawia internet. Mamy pierwsze przeglądarki, jesteśmy też po pierwszym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a latem swoją premierę kinową będzie miał film Uprowadzenie Agaty. Z którego to filmu wszyscy zapamiętają jego. Seweryna Krajewskiego, który stworzył hit do tego filmu. Hit, który również stał się weselnym.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Musi być na pierwszy taniec.
2: Czekasz na tę jedną chwilę.
0: Wielka miłość. Seweryn Krajewski w Wehikule czasu.
2: Jak szalony bije. Zrozumiałem, po co żyję. Wiem, że czuję.

nie chcę was wybijać z tego rytmu. Dawid Podsiadło w SC2, który łapie oddech przed jutrzejszym koncertem, maratonem obrotowym na Stadionie Narodowym, dwudniowym. A teraz przyjaciel Dawida, człowiek, który właśnie podrzuca wam idealny numer na wakacje, na te kilometry, które przemierzacie. Nieważne, czy przed wami autostrada, jezioro czy góry, w SC2 gramy po polsku. Takie nowości. Artur Rojek. W objęciach.

0: Dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Chłodnictwa i trzeba przyznać, chłodzi nieźle. Artur Rojek w SK2.
1: SK2.
0: Gosia Andrzejewicz pozwoli nam za chwilę żyć.
2: Autopromocja.
1: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
2: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: czerwca do 1 lipca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
7: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
15: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
16: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: No i mamy koniec roku szkolnego, ale nie rzucajcie plecaków jeszcze w kąt, kochani, bo mogą się one przydać. Mam podwójną wejściówkę na rozpoczynające się dzisiaj w Żywcu tegoroczne męskie granie. Napiszcie tylko, co wrzucilibyście do plecaka na koncert. Na radiowym messengerze Eski2 zostawiajcie wiadomości ze swoim numerem telefonu albo głosówki lub 726-826-826. Tutaj nagrywajcie swoje głosówki. Co byście wrzucili do swojego szkolnego, w cudzysłowie, plecaka, który byście zabrali na męskie granie w Żywcu, bo właśnie mam podwójny karnecik. Może on trafi do ciebie w kolejnej godzinie w SC2, a za chwilę 14.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
8: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Zapraszam do stanowiska.
12: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
11: Pani Ania jest na urlopie.
12: Czyli niczego nie załatwię.
11: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
12: No i to jest zmiana.
13: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
21: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
20: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/CyberRescue.
22: To będzie ostatnia reklama.

0: Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Piątek na pełnych obrotach. Wawelska w stronę pomnika lotnika po wypadku zwalnia. Dźwigowa i Łopuszańska też w trybie nigdzie nam się nie spieszy. I ciasno na Wybrzeżu Kościuszkowskim przy centrum nauki Kopernik. A Kopernik wstrzymał nam nieźle słońce nad Warszawą. Grzeje w palnik.
4: Tak jest. Trzy dyszki pokazują teraz warszawskie termometry. Jeszcze o 3 kreski wzrośnie maksymalnie dzisiejsza temperatura. W nocy będzie w okolicach 22. Kolejne 2 dni jeszcze cieplejsze.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Usiłowanie zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Taki zarzut ma prokuratura dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Trwa jeszcze przesłuchanie zatrzymanego 19-latka. Wiadomo, że będzie wniosek o tymczasowy areszt.
5: Jest to 19-letni mężczyzna. Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych. Prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne. Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
4: Relacjonuje Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Przypomnijmy, 19-latek zaatakował nożem wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Ranne zostały 4 osoby, ordynator oddziału, pielęgniarka oraz 2 pacjentki. Uwaga kierowcy, spore utrudnienia w Wielkopolsce. Po wypadku z udziałem 4 pojazdów w Brzeziach zablokowana jest droga krajowa nr 12 między Pleszewem a Kaliszem. Wyznaczono objazdy przez Bielawy. Zablokowana jest również krajowa 25 na trasie Konin-Kalisz. Doszło tam do zderzenia 3 aut. Policja kieruje na objazdy. Minister edukacji z symbolicznym świadectwem z czarnym paskiem. Barbara Nowacka nie zdała. Ocenia na koniec roku szkolnego akcja uczniowska i zarzuca szefowej MEN-u niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformach i pozorowany dialog z młodzieżą.
6: Nie widzimy innej możliwości niż poproszenie Barbary Nowackiej o to, żeby podała się do dymisji i zwolniła miejsce dla kogoś, kto faktycznie będzie działał na rzecz edukacji.
4: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Do symbolicznego świadectwa dołączono raport edukacyjny, w którym znalazło się 50 postulatów.
6: Psycholog w każdej szkole, ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy. Koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli koniec z biało-czerwonymi paskami. Bezpłatna komunikacja miejska dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. No i również tutaj najważniejszy dla nas wątek, czyli edukacja seksualna, która powinna wejść do polskich szkół jak najszybciej.
4: Pełny raport edukacyjny jest dostępny w social mediach akcji uczniowskiej.
1: SK2 News, Warszawa.
4: Rodzinna strefa sportu pod Pałacem Kultury. Będzie można z niej skorzystać od jutra do końca wakacji w godzinach 10:20. Są tam boiska, ścianka wspinaczkowa, tory sprawnościowe i strefa relaksu, a także multimedialna mata taneczna. W programie także warsztaty oraz zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych. Strefa została przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Stołecznymi ulicami przejedzie dziś masa krytyczna. Ruszy o 19:00 z Placu Zamkowego w kierunku Żoliborza i Bielan. Oznacza to utrudnienia dla kierowców.
3: Koniec roku szkolnego, koniec tygodnia, początek wakacji i weekendu. Dzisiaj każdy, mały i duży, ma powody do świętowania. I takie też dla Was wybrałem hity. Edyta Górniak, Ania Dąbrowska, Natalia Schroeder. Znowu kobiety nam zdominowały tę godzinę 10 hitów bez przerwy.

no. Będzie też męskie granie. Będzie męskie granie i to z tobą może w roli głównej. Czeka może cię podwójna radość, bo mam podwójną wejściówkę w SC2. Na dzisiejsze męskie granie w żywcu. Kto ma ochotę? Zostawcie głosówkę na Messengerze SK2 albo piszcie, co byście wrzucili do plecaka na koncert. 726-826-826. Nie mówię nie. Tilaf 3 razy nie. Może 3 jakieś rzeczy na tak, które byście wrzucili do plecaka. I za chwilę może zadzwonię do ciebie, karnet, a idę do szuflady po niego. Post.

0: Liber z Natalią Schroeder. Natka śpiewa, że nie można mieć wszystkiego naraz. W SC2, kochani, jest to możliwe. Bo właśnie teraz trzymam w ręku podwójne zaproszenie na rozpoczynające się męskie granie. A dzisiaj mamy koncercik w Żywcu i zadzwoniłem do Małgosi. Cześć Małgosiu.
1: Witam was.
0: Pozostawiłaś mi taką informację, że ty co byś wrzuciła do swojego plecaka, jakbyś poszła dzisiaj na koncert posłuchać męskiego grania?
1: Kocyk, okulary, bo dobry humor mam ze sobą zawsze.
0: A okej, to skoro masz zawsze i wszędzie, rozumiem, ze sobą dobry humor?
1: Jaha.
0: To teraz gdzie jesteś? Skoro wszędzie, to gdzie teraz jesteś?
1: Teraz jestem w Zakopanem, wracamy z moją ekipą z Kurpówek.
0: Naprawdę nie ściemniasz?
1: Naprawdę nie ściemniam, mogę wysłać ci zdjęcie.
0: To słuchaj, w takim razie nawet nie wiedziałem, składa się idealnie. Małgosiu, to może zamiast wracać do domu z tych Kurpówek, to co powiesz, żeby obrać kurs na Żywiec i męskie granie?
1: Jak dla mnie to jest genialny pomysł.
0: No to dla ciebie.
1: Przedłużaj weekendu.
0: No to przedłużaj go śmiało. Razem ze Ską 2 do ciebie leci moja droga. Tutaj bardzo proszę. O, jest podwójne.
1: Świetnie, bardzo wam dziękuję.
0: Ujmuję i pakuję już w kopertę. W jaką kopertę? Tą wirtualną. Wyślę ci zaraz. Kochana, w takim razie, tak spełniamy wasze marzenia. Kogo jeszcze pozdrawiamy i kogo ze sobą zabierasz na tę niezapomnianą noc?
1: Łukaszka, Amelcie, moją mamusię. I wszystkie koleżanki z pracy. Jolę i Agacie.
0: Dobra. No
1: i wszystkich słuchaczy, oczywiście.
0: Do tych wszystkich pozdrowień się dołączamy. Czekam koniecznie na zdjęcia, bo obiecałaś mi. I pamiętaj,
1: tak jest.
0: Obowiązkowo chcę zdjęcie z misiem z Krupówek. Dobra?
1: Ale misia nie było.
0: Nie było.
1: Chyba mu za gorąco dzisiaj.
0: To przytul się do tego misia, który jest obok ciebie.
1: Okej, dziękuję bardzo.
0: Tak właśnie spełniamy marzenia, no i Małgosia dzisiaj jedzie na męskie granie. A, to teraz gramy męskie granie. 2022 rok. Mój jest ten kawałek podłogi w zupełnie nowej odsłonie. Razem z Kwiatem Jabłoni, BDOS, Krzysztof Zalewski. Tak było w 2022 roku. Tak, wasz jest ten kawałek podłogi. Letnie, wakacyjne brzmienie.

teraz to będzie przerwa od nauki, pani Sarsa. I są wakacje. I nowość w SC2 na te wakacje. Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata, który się zaczyna.

0: Jazz jest niezły, w SC2 tylko najlepsze polskie hity. Jazz, tak sobie myśli Elon Musk, bo piszą tutaj artykuły, że jest biedny jak mysz kościelna. Mówię, co się stało? Chłop stracił tyle przecież pieniędzy, był pierwszym w historii bilionerem i okazuje się, że już nim nie jest. Wrócił do poziomu zwyklaka. Już nie jest bilionerem, bo ma niespełna 940 miliardów dolarów.
1: SK2.
0: Chciałbym mieć takie problemy.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
12: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: Cześć, sąsiad, nowe auto?
15: No tak, to nowy Changan.
14: Pierwszy raz słyszę.
15: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
14: No, robi wrażenie.
15: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
14: A cena?
15: W ofercie premierowej Changan CS55+, już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
14: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
15: U najbliższego dealera.
16: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
17: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
18: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
19: I dokąd wtedy jedziemy?
18: No nie wiem.
19: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
18: A, dobry komana.
19: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
21: Wszystko, czego dziś chcę.
22: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
23: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
0: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.

0: Bez tych wam, nie ma się czego bać, tutaj gramy najlepsze polskie sztosy i to przez całe wakacje, a za chwilę godzina 15. No i w takie upały afera lodowa między innymi w newsach Eski 2.
1: Reklama.
2: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
1: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: No, to pięknie ruszyliście na weekend albo już na wakacje. Z ósemka w Konotopie zrobił się solidny zator, gęsto na A2 w stronę Pruszkowa. S2 też zwalnia od Alei Krakowskiej do węzła Lotnisko i odpuśćcie jak można Chynka i Łopuszańską, a słońce w ogóle nie odpuszcza.
17: Tak, 30 stopni pokazują termometry w Warszawie, w nocy będzie w okolicach 22, także wychodząc na imprezkę nie musicie brać bluzy, bo na pewno nie zmarzniecie, a w kolejnych dniach też będzie gorąco.
0: Można iść w klapeczkach.
16: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
17: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Tragedia podczas policyjnej interwencji w Kołobrzegu. Służby badają okoliczności śmierci 35-latka. Minionej nocy mundurowych wezwano do agresywnego i silnie pobudzonego mężczyzny, który miał wcześniej zażyć środki psychotropowe i popić je alkoholem.
18: W trakcie zakładania kajdanek mężczyzna był cały czas silnie pobudzony, wyzywał oraz kopał funkcjonariuszy. Po chwili, od momentu przybycia ratowników medycznych na miejsce, mężczyzna stracił przytomność. Natychmiast policjant ci ściągnęli mężczyźnie kajdanki oraz rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Mimo trwających przez około godzinę czynności ratowniczych, mężczyzna zmarł.
17: Relacjonuje Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. Sprawę bada teraz prokuratura. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego stwierdzono w 90% badanych placówek.
19: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłużej najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
17: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Pszczynę ze Szczebrzeszynem tym razem połączył nie chrząszcz, a darmowe lody za czerwone paski na świadectwach. Z rodzicami i dziećmi przed lodziarnią rozmawiał dziennikarz Superekspresu Mariusz Mucha.
20: Spodziewa się pan wielu gości w tym roku?
21: Na pewno wielu uczniów przyjdzie.
20: Ty mam dostałeś świadectwo z czerwonym paskiem?
22: No, fajne uczucie.
20: A powiedz, z czego jesteś najlepszy w szkole?
22: Z matematyki.
23: Uważam, że warto nagradzać tych, którzy się starają.
24: Skorzystaliśmy z karnetu. Moim zdaniem to jest bardzo fajny miłgest.
17: Oprócz lodów uczniowie z czerwonymi paskami ze Szczebrzeszyna dostali też bilety do cyrku, który przyjeżdża do miasta w weekend.
25: SK2 News, Warszawa.
17: Zmiany w kursowaniu warszawskiej komunikacji miejskiej. Od soboty obowiązywać będzie wakacyjny rozkład jazdy. Część autobusów zostanie zawieszona, a metro będzie kursować rzadziej. Zmiany potrwają do końca sierpnia. Szczegóły znajdziecie na wtp.waw.pl. Z powodu ekstremalnych upałów w weekend zamknięte będzie Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz Muzeum Rzeźby w Królikarni. Osoby, które kupiły bilety, mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy lub wykorzystać je w innym terminie.
0: Kolejna godzina pełna dobrej energii, no i ruszymy w trasę koncertową z artystami tegorocznego męskiego grania. Igor Herburt, Vito Bambino i Zalia, oni w tej godzinie. I też poznamy pierwszego szczęśliwca naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza z SK2, który zgarnie wyjazd do pięciogwiazdkowego hotelu. Zostańcie, wakacje dopiero tutaj się rozkręcają i dorzucamy do nich to, co w SK2 najlepsze.

0: A ciekawe, kto będzie w te wakacje w weekend tańczył w pięciogwiazdkowym hotelu z radości.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: Polska jest najfajniejsza.
0: No, inaczej nie może być. Uwaga, już za chwilę pierwszy wielki finał naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza i to z Eską 2 do wygrania pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Eris i to w Polanicy Zdrój. A przy takiej pogodzie to brzmi idealnie. Basen, jacuzzi, spa, no człowiek najchętniej wskoczyłby tam od razu. Może to będzie Justyna, która wczoraj miała 8 poprawnych odpowiedzi i jedną błędną. A może to będzie nasz dzisiejszy uczestnik zabawy, którym jest Magdalena. Witam cię, Madziu, cześć.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: Już mówię ci na wstępie, że masz od nas nagrodę gwarantowaną. Tą nagrodą jest zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot San Gdynia i masło kakaowe na takie słoneczne wakacje. No, będziesz mogła spalić się na machoń, ale zanim do tego dojdzie, czy to może właśnie w hotelu dr Ireny Eris, zobaczymy i się przekonamy. Wiesz, co musisz zrobić? Musisz odpowiedzieć poprawnie na większą liczbę pytań, niż zrobiła to twoja przeciwniczka wczoraj, Justyna. Ja już za chwilę odpalę zegar i on zacznie odliczać 20 sekund. Ty tylko odpowiadasz tak albo nie. Im więcej poprawnych odpowiedzi, tym większa szansa, że to właśnie ty pojedziesz na luksusowy relaksik. Czy jesteś gotowa?
3: Tak, jestem gotowa.
0: No to w takim razie, jak zakończę czytać pierwsze pytanie, zegar rusza. Czy Polska posiada elektrownię wodną na Wiśle?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy w Polsce są czynne lotniska międzynarodowe?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska jest jednym z największych eksporterów bursztynu?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska była gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy Jasna Góra to jeden ze szczytów Gór Świętokrzyskich?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy w święta Bożego Narodzenia dzieci otrzymują prezenty od Mikołaja Kopernika?
3: Nie.
0: Dobrze. Czy zakończenie roku szkolnego jest w tym roku 26 czerwca?
3: Tak.
0: Dobrze, no to sprawdzam, uwaga, liczę. 1. Zrobię to po cichu, żeby takie napięcie było, okej? Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 i... No muszę powiedzieć, że to jest 7 poprawnych odpowiedzi. W takim razie do hotelu jedzie Justyna! Justynka, jesteś?
3: Jestem.
0: Justyna, gratuluję ci serdecznie, jest również z nami Madzia. Madziu, no mało brakowało, 7 poprawnych odpowiedzi, 0 błędnych, ale to Justyna odpowiedziała na 8 dobrze, a tylko jedno miała błędną, więc to ona będzie bawić się w hotelu, ale do ciebie, tak jak powiedziałem wcześniej, do ciebie, Magda, i do ciebie, Justyna, również wędruje zestaw naszych kosmetyków z serii Ziaja Sopot San Gdynia i masełka jeszcze kakaowe. No dobrze, no to kogo w takim razie, Justyna, zabierasz ze sobą do hotelu?
3: Wszystkich,
0: co ci kibicują. No dobra. Tam oczywiście pamiętaj, żeby nie zabierać nic, połowy łazienki, czyli ręczniki, szlafroki, klapki, mydełka, suszarki, tam wszystko jest. Zabieraj tylko dobry humor i strój kąpielowy, bo on tam najbardziej będzie się, ci się przyda na leżaku. Baw się dobrze.
3: Super. Dziękuję bardzo. SK2.
2: Polska jest najfajniejsza.
0: No dobra. To już wiemy, kto będzie korzystał z basenów, z jacuzzi i z relaksu.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
0: No i do naszej zabawy wracamy również w kolejnym tygodniu. Śledźcie nas na sk2.pl. Tam się zgłaszajcie. Polska jest najfajniejsza.

0: Nie mamy nic gdzieś, tylko Westy 2, najlepsze polskie hity i to na wakacje. 15.30 się zbliża, jest już Michał Przybyła. Cześć Michał.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Czyli co, lecimy z tymi najważniejszymi newsami. Ja. Skrócik Westy 2.
2: Pojednawczy ton szefa ukraińskiej dyplomacji wobec Warszawy. Ukraina jest gotowa do partnerskiej współpracy z Polską, opartej na równych prawach, uczciwości i wzajemnych korzyściach. Potrzebujemy siebie nawzajem, oświadczył Andrii Sibicha. Jak zaznaczył, spory służą jedynie wspólnemu wrogowi, czyli Rosji. Wprowadzili do obrotu prawie 200 kg narkotyków. Grupą kierował 28-latek z Ostrowa Wielkopolskiego. Bardzo pomysłowy, bo substancje z krajów Unii transportowała nawet.
3: Przy użyciu wiatrakowca, która jest to forma statku powietrznego i odbierana na lądowisku w jednej z podostrowskich miejscowości.
2: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim i dodaje, że oskarżonym w zależności od zarzutów grozi do 15 lat więzienia. Ekstremalnie sucho w lasach, a Lasy Państwowe zaznaczają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka.
4: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
2: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Tak mówią ci, którzy wsiadają do zaparkowanego auta na słońcu, zwłaszcza jak siada się na to rozgrzane siedzenie. Tak człowiek siada i mówi... Ale gorąco. Można przy okazji robić popcorn na desce rozdzielczej razem z Urszulą w SC2, a za chwilę utwór jak z dobrego gangsterskiego filmu Moje Miasto i Demono w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Nowe miejsce na mapie stylowych zakupów. Worldbox w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club i wiele więcej znanych marek. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. T-shirty od 29,99 zł. Spodnie od 49,99 zł. A bluzy już od 59,99 zł. Odwiedź nowy sklep Worldbox i odkryj miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
9: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49% RRS. To 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
13: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.

0: Nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. To numer dla tych, którzy się spieszą. Spokojnie, lepiej, wolniej, a bezpiecznie z Radiem SK2 już wyjeżdżać na rozpoczynające się przecież wakacje. Za chwilę godzina 16 i tę godzinę rozpoczniemy najważniejszymi sprawdzonymi newsami, również tymi z dróg aktualnymi.
1: Reklama. Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
2: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii. A najlepsze wakacje? Od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Fatalnie, no fatalnie sytuacja wygląda na S2 od węzła Konotopa, stoicie aż od Ursynowa jeszcze przez Puławską. Fatalnie też na całej długości Prymasa Tysiąclecia, na wylotówkach większy ruch i na S8 od Blizny Łaszczyńskiego do wjazdu na Most Grota też jeden za drugim ciągniemy się, a słońce dalej ciągnie swoje upały w Warszawie.
11: Tak jest, cały czas 30 stopni na naszych termometrach, jutro 35, w niedzielę nawet 40, uważajcie na siebie.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy SK2. 19-latek, który zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura jeszcze dziś skieruje do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Po tym ataku w szpitalu został powołany zespół kryzysowy. Stan 3 pacjentów jest poważny, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gastrologia, gdzie doszło do tragedii, jest dziś zamknięta, mówi Wojciech Krejs, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa.
12: Musimy to przepracować. Na dzisiaj zostały wstrzymane zabiegi. Musimy też to wszystko uporządkować. To bardzo źle wczoraj wszystko wyglądało. Musimy wyczyścić ściany, musimy wyczyścić podłogi, musimy uporządkować te pomieszczenia. To wszystko trwa.
11: Emocje jeszcze nie opadły. Zapewniamy pracownikom pomoc psychologiczną, zapewnia Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
13: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Takie myślenie pomogło spotkać każdego z nas.
11: szpital rozważa wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa. Polacy ruszyli na wakacje, koniec roku szkolnego i zapowiadający się wyjątkowo upalny weekend sprawił, że na trasach jest dużo większy ruch. Przenosimy się do Małopolski, na linii nasz krakowski reporter Michał Henkel. Michale, jak wygląda piątkowy szczyt komunikacyjny w Krakowie?
14: Wzmożony ruch panuje na głównych trasach, choć mocno we znaki daje się też upał. Zakorkowane są aleje 29 listopada i aleje Trzech Wieszczów, to w ramach drugiej obwodnicy miasta aż do ulicy Kamieńskiego. Noga z gazu również na Nowochódzkiej, ekspresowy jest siódemce w okolicy Ujazdka. Na czerwono na mapach świecą się okolice lotniska w Balicach i cały odcinek autostrady A4 od Balic przez Tyniec aż do węzła Mirowskiego. Noga z gazu również na A4 od Kątów aż do Skotnickiej. Coraz gęściej także na węźle zakopiańskim i zjeździe na autostradę z Kurtwanowa.
11: A za godzinę sprawdzimy trasy nad morze.
15: SK2 News, Warszawa.
11: Kobiety mogą pracować w spódnicach, mężczyźni wyłącznie w długich spodniach. Trwająca fala upałów pokazała problem kierowców miejskich autobusów i tramwajów.
16: Motorniczowie mają do dyspozycji koszulki, takie polówki, bądź koszule z krótkim rękawem.
11: Informuje rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz. W weekend asfaltowania na Mokotowie. Drogowcy zaplanowali frezowanie ulic Postępu i Jegajskiej. Dziś wieczorem obie zostaną zamknięte. Utrudnienia dla kierowców też w związku z przejazdem rolkarzy.
0: Gorąco, jak w Hiszpanii w El Hejo. Słońce nie bierze wolnego, dlatego woda pod ręką, czapka na głowę obowiązkowo. I jak jest cień, to wskakujcie pod ten cień albo do cienia. Ja bym chętnie wskoczył do lodówki, tylko pewnie obsługa marketu by mnie wygoniła.
15: Najlepsze polskie hity.
0: To trochę muzycznej ochłody. W SC2 gramy tylko po polsku. Jula, na dzień dobry.

0: suche wyże, mokre niże, mróz, aż strach. Taki to by się teraz przydał. Artur Jarząbek w ST2 ze swoją prawdą, oczywiście wakacyjną, bo to się zaczynają.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj pytanie od Małgosi. Małgosia jedzie na egzotyczne wakacje. No niestety nie napisała gdzie, ale pytanie podała. Jakich pamiątek powinna unikać, żeby nie zostać zatrzymana na lotnisku? Małgosiu, to jest bardzo trudne pytanie, bo takich rzeczy jest naprawdę sporo. Od 1983 roku Polska należy do tak zwanej konwencji waszyngtońskiej, która reguluje przemieszczanie się przez granice państwowe około 35 tysięcy gatunków, z czego ponad 5 tysięcy to zwierzęta, a reszta to rośliny. Przewożąc pamiątki wewnątrz Unii Europejskiej, no tutaj nie ma większego problemu. Ten może się pojawić na przykład przy okazji właśnie egzotycznych wakacji. Nie wszystko, co znajdziemy na plaży albo kupimy na targowiskach, jest w świetle naszego prawa legalne. Unikajmy przewożenia na przykład muszli i koralowców. Taki zakaz obowiązuje na niemal całym świecie. Ostrożnie też z wyrobami pochodzenia zwierzęcego. Pasek, torebka, buty czy nawet instrumenty muzyczne mogą być wykonane ze skóry węży, krokodyli, fragmentów kości słoniowej albo kości hipopotamów, rogów nosorożca albo skorupy żółwi morskich. Uważajcie na to, szczególnie podróżując po Afryce, Azji, Ameryce Północnej oraz Południowej. Kolejna półka niedozwolonych rzeczy to leki medycyny tradycyjnej. Takie spotkacie najczęściej na targach w Azji. Głośna była sytuacja, w której kobieta z Wietnamu przywiozła 4 opakowania maści z jadem kobry, bo jak mówiła, to jej bardzo pomaga na jej bóle. No i są oczywiście rośliny, których no nie można wywozić z określonych miejsc. I tak na przykład w Azji, Australii czy Ameryce Południowej wywóz storczyków, kaktusów, niektórych roślin owadożernych, cyprysów, drzew czy przedmiotów z drewna mahoniowego jest surowo zabronione. Czasami więc może lepiej zostać przy tej zwykłej fotografii z wakacji.

0: A Michał Przybyła ma tylko najważniejszy skrót newsów w ST2, 16:30.
1: Rosyjskie władze okupacyjne wprowadziły stan wyjątkowy na anektowanym Krymie i w Sewastopolu. Decyzja zapadła po serii ukraińskich ataków na rosyjskie okręty, system obrony przeciwlotniczej oraz infrastrukturę na półwyspie. Stan wyjątkowy obowiązuje bezterminowo. Niebezpieczne sceny na ulicy Pabianickiej w Łodzi. Mężczyzna z siekierą zaatakował samochód, mówi Maksymilian Jasiak z policji.
2: Mężczyzna został ujęty przez postronne osoby, a następnie przekazany policjantom, którzy przybyli na miejsce.
1: Na szczęście nikt nie został ranny. Funkcjonariusze ustalają teraz szczegóły zdarzenia i przyczyny zachowania mężczyzny. Na koniec przypominamy i apelujemy, pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. W takie upały trzeba systematycznie uzupełniać płyny, mówi dietetyk Justyna Korycka-Korwek.
3: Najważniejsza zasada jest bardzo prosta. Nie czekajmy, aż naprawdę chce nam się pić. Pragnienie to już sygnał, że organizm upomina się o pomoc. Lepiej popijać wodę małymi łykami przez cały dzień.
1: Podczas upałów powinniśmy pić nawet 3 litry wody dziennie. Wow.

0: numery tak wyluzowane jak letnia przygoda, którą zaczynamy z Bogiem. To tytuł tego numeru. Bog It i Love West 2. Jeszcze piękna głosówka śpiewająca na Messengerze Eski 2. Dzieci, rodzice i wakacje w jednym głosie.
1: Niech żyją wakacje, niech żyją dalej las i niebo, i słońce, i wolny czas. Pojedzie z nami piłka i kajak i skakanka. Będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka. Niech żyją wakacje, niech żyje i bolej las.
0: Wesoło w samochodzie, wszystko brzmi świetnie, żeby tylko nie padało, bo wtedy...
2: SK 2.
0: I pytanie, mamo, co teraz robimy? Jesteśmy gotowi na wszystko. Phil Lambery za chwilę w SK 2.
3: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Masz furę, rozbiłeś furę z Acelim 4.

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parowniczy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
2: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej Odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
5: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: I porek.

0: Takie słowa na K, o których Sylwia Grzeszczak śpiewa w SC2, mogą się wymknąć przypadkiem człowiekowi, jak ktoś komuś drogę zajedzie albo korek nagle na autostradzie. A o tych utrudnieniach na drodze, w drodze nad morze, już za chwilę Michał przybyła w newsach SK2 o 17:00. Potem Łukasz Zduńczyk przyjmuje stery i już wiem, że kończy także podliczanie wszystkich waszych głosów do gorącej polskiej 20, którą odpali po godzinie 18:00, czyli 20 najbardziej gorących hitów, które na pewno sprawdzą się w tej rozpoczynającej wakacje podróży z SK2. Kowalski, bawcie się dobrze i do jutra.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, sąsiad, nowe auto?
5: No tak, to nowy Changan.
4: Pierwszy raz słyszę.
5: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
4: No, robi wrażenie.
5: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
4: A cena?
5: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
4: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
5: U najbliższego dealera.
6: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
7: Changan Grupa Bemo zaprasza. Ostroroga 20.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: To nie są korki, to są po prostu oznaki, że zaczęły się wakacje w Warszawie. Wyjeżdżamy, Krajowa Siódemka, tak jest, Krajowa Siódemka na Gdańsk teraz stoi w Łomiankach, a to oznacza, że wyjeżdżamy z Warszawy. S8 klasycznie z obu stron zjazdu na Słowackiego i wylot z Warszawy w Poznań też się korkuje.
11: A temperatura zaczyna powoli spadać, ale kolejne dni mają być jeszcze bardziej upalne. Najgorzej będzie w niedzielę, bo termometry w Warszawie pokażą nawet 40 stopni. Szok.
10: Nie najgorzej, tylko najlepiej. To są wakacje w Warszawie.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
11: Minęła 17, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wtargnął do tunelu metra w Warszawie. To 22-letni obywatel Francji zatrzymany po środowym incydencie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
12: Prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Usłyszałem tylko, że sprawa jest bardzo poważna. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania. Jak informuje policja, nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. 22-latek został namierzony między stacjami Ursynów a Służew, sparaliżował ruch na kilka godzin. Po zatrzymaniu nie chciał współpracować z policją, tylko na początku tłumaczył, że do Warszawy przyjechał na wakacje. Stacja Służew była dwukrotnie sprawdzana, między innymi pod kątem pirotechnicznym. W akcji wykorzystano psy tropiące.
11: Michale, dziękujemy. Teraz Wielkopolska, gdzie trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła Bydgoszcz. To po wczorajszym zderzeniu pociągów w miejscowości Białośliwie. W wyniku kolizji wykoleiły się 3 wagony pociągu PKP Intercity i człon składu Polregio. Trwa akcja stawiania pociągów na tory, mówi rzecznik PKP PLK.
13: Służby techniczne polskich linii kolejowych własnymi siłami bez użycia tego najcięższego sprzętu koliły jeden z tych 3 wagonów PKP Intercity.
11: W wyniku wczorajszego wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego troje trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Początek wakacji i idealna pogoda do plażowania oznaczają zwykle korki na trasach nad morze. Razem z naszym trójmiejskim reporterem sprawdzamy więc, jak się jeździ na linii Paweł Lemke, który śledzi sytuację na drogach.
14: Sytuacja na trójmiejskich drogach nie jest aż taka zła, jakby się mogło wydawać. Obwodnica Trójmiasta zwalnia w obu kierunkach jedynie na odcinku między Matarnią a Owczarnią. W samym Gdańsku standardowo popołudniowe korki w kierunku obwodnicy oraz na trasie WZ w kierunku centrum. W Gdyni mamy ścisk na estakadzie Kwiatkowskiego w kierunku portu, gdzie prawy pas blokują ciężarówki. Na duży korek natrafią kierowcy, którzy jadą krajową 20 w kierunku Kaszub. Postoicie tu od Glincza aż do Egiertowa. Kilka minut stracą także w Czasowicze, którzy kierują się na Półwysep, bowiem korek mamy także do Ronda w Pucku.
11: Ale są też dobre informacje. Dziś otwarto ostatni brakujący odcinek drogi S6 między Lęborkiem a Słupskiem, a więc można już przejechać z Trójmiasta do Szczecina w całości po trasie ekspresowej.
8: SK2 News. Warszawa.
11: Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na utrudnienia. Będą one związane z przejazdami rowerzystów i rolkarzy, dwoma koncertami Dawida Podsiadły na Narodowym oraz uroczystościami w Ursusie i zgromadzeniem w centrum. Szczegóły znajdziecie na um.warszawa.pl. Warszawskie tramwaje przeniosą nas w czasie. Jutro na ulicę wyjadą zabytkowe pojazdy warszawskich linii turystycznych, a także historyczne wagony z Krakowa i Poznania. Kursy będą odbywać się w weekendy i święta, a linia 36 będzie jeździć codziennie.
10: Mamy to, słuchajcie, udało się. To jest jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. No może poza Wigilią. Pierwsze wakacyjne popołudnie, pierwszy wakacyjny weekend, czas zacząć 3 minuty po 17, a za chwilę na antenie Radia SK2 będą większe emocje niż na Mundialu. SK Karniaki Cup. Mam nadzieję, że ktoś z Was powalczy o występ w wielkim finale SK Karniaki Cup i tam, na Narodowym, zagra o 10 tysięcy złotych. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
15: Najlepsze polskie hity.
10: A jeśli ktoś z Was już teraz rusza na wakacje, to Oskar Cyms wchodzi ze swoimi trąbami, żeby Wam się spać za kółkiem nie chciało. To jest SK2.

0: Paweł domagała w Radiu SK2. Weź nie pytaj, a ja właśnie będę pytał, co zostało wygwizdane. Czas na piłkarskie emocje.
1: SK, Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No właśnie, teraz razem z nami na antenie Radia SK2 Asia, która będzie strzelać. Cześć Asiu.
3: Cześć.
0: Dlaczego
3: może się uda.
0: Ty byś chciała zrobić niespodziankę synowi. Dlaczego to on twoim zdaniem powinien na ten narodowy do Sławka Peszko pojechać?
3: Bo to wielki fan piłki. Czyli zna się na tym lepiej niż ja, więc to byłaby taka niespodzianka.
0: Ale to jak rozumiem, jakieś dobre oceny na świadectwie były, skoro mama chce zrobić taką niespodziankę synowi.
3: A oczywiście, że były. No oczywiście.
0: No to myślę, że zasłużył na taką nagrodę, ale zanim ta nagroda będzie, zanim mam nadzieję, że dostaniesz bilet na wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, ale najpierw musisz odgadnąć, co zostało wygwizdane, co mówi Sławek Peszko i to, słuchaj, będzie jedno słowo i ty musisz odgadnąć to jedno słowo, będziesz miała tylko 3 sekundy, jesteś gotowa?
3: Jestem.
0: No to uwaga, zagadka Sławka Peszki przed tobą.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi, spokojnie, nic się nie...
3: Dzieje. Nic się nie dzieje.
0: Nic się nie dzieje. To słuchaj, chyba tutaj musimy użyć VAR-u. Sprawdzamy. VAR weryfikuje, czy to jest prawidłowa odpowiedź. Uwaga.
4: Najbardziej podejrzane zdanie świata brzmi, spokojnie, nic się nie wydarzy.
0: Ajajaj, no naprawdę blisko było. No, to bardzo
3: blisko,
0: podobne słowa. Ale słuchaj, nie ma co rozpaczać, bo ja też fajny prezencik dla ciebie mam. Na fajny start wakacji, żeby na gofry było, albo na jakieś lody, bo już teraz leci do ciebie stówka.
3: O, super, super.
0: Myślę, że to jest fajna niespodzianka.
3: No to jak najbardziej.
0: To w takim razie gratuluję dobrych ocen twojemu synowi i dobrych wakacji wam życzę.
3: A dziękujemy bardzo.
0: Trzymaj się,
3: Pozdrowienia
0: Asia.
3: Pozdrowienia dla wszystkich.
0: Pozdrowienia.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: Wilki w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a teraz robimy podróż w czasie, no i taką prawdziwą podróż za ocean.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No i to jest niezły wehikuł, bo teraz cofamy się do roku 84. Wtedy Halina Frąckowiak wydała swój wielki hit Tin Pan Alley, a ten tytuł to jest określenie twórców muzyki rozrywkowej w USA na przełomie XIX i XX wieku i oni swoją siedzibę mieli na Manhattanie w Nowym Jorku. I właśnie tam nas teraz Halina Frąckowiak zabiera.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Ten pan jutro i pojutrze zagra koncerty na największym stadionie w naszym kraju, na PGE Narodowym w Warszawie, na oczach dziesiątek tysięcy fanów. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK2. To są najlepsze polskie hity i to będą, słuchajcie, bardzo ciężkie koncerty, bo do Polski przyszła fala upałów w Warszawie. 35-36 stopni w cieniu, więc będzie gorąco i z tej okazji organizator pozwala wnieść na teren koncertu półlitrową butelkę wody, a jak się komuś woda skończy, to podobno organizator też będzie wodę rozdawał, przygotował 50 tysięcy butelek, a przed wejściem do stadionu, na Stadion Narodowy, będą też kurtyny wodne, także ważne, żeby się nawadniać na tym koncercie. Chociaż nie wiem, czy to coś pomoże, bo wiem, że wielu osobom na widok Dawido podsiadło robi się gorąco i zasycha w gardle.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
10: I po reklamie.

0: Maena w Radiu SK2 Warszawa. No i takich hiciorów dobrze się słucha, jadąc rodzinnie na wakacje. Wiem, że wiele osób teraz wyjeżdża z Warszawy właśnie nad morze, być może. Krajowa 7 zakorkowana w Łomiankach i w Dziekanowie Leśnym przez roboty drogowe. Ale pomyślcie, że wiele osób chciałoby być na waszym miejscu i stać z wami w tym korku. I melduje, że A2 zakorkowana na trasie w kierunku Łodzi i Poznania między Warszawą a Łodzią. Za Skierniewicami zaczyna się korek. A w Radiu SK2 za chwilę zaczyna się nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Czas na wasze ulubione nowe polskie hity.
1: SK2. Reklama.
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
3: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: I po reklamie.
7: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Żar z nieba, na termometrach nawet 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty od synoptyków. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu. W wielu miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, uruchomiono kurtyny wodne.
7: Michale, dziękujemy. Jest zażalenie na decyzję lubelskiego sądu o tymczasowym areszcie dla Elnura A. Chodzi o obywatela Gruzji, który oskarżony jest o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. O szczegółach nasz reporter Jacek Werner.
9: Z postanowieniem nie zgadza się obrońca Elnura A.
10: Uzasadnienie jest kompatybilne z linią obrony klienta, który się nie przyznaje.
9: Mówi adwokat Mirosław Kuchnicki, obrońca 36-latka.
7: Decyzja ta będzie już ostateczna.
1: Gorąca Polska 20.
11: Polska 20.
1: Radia SK2.
0: I to jest jeden z najlepszych piątkowych wieczorów w roku, bo to pierwszy wieczór wakacji i pierwsze letnie notowanie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. I na dobry początek wakacji mam 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów. Nowości oczywiście też są. Na przykład świeża propozycja od Wiktora Waligury. Na playlistę wpadnie też zespół Lor czy Wiktoria Kida, która znowu chce podbić listy hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
0: A na 20 gra drugi hymn męskiego grania.

0: 19.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: ale to jest mocny duet. Dwie gwiazdy, które są na czasie. Fukaj i Liwka w Radiu SK2 to miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki. A ta dziewczyna z tym hitem być może już niedługo będzie na szczycie waszej listy hitów. To Wiktoria Kida, która powraca z nowym numerem. Ona na szczycie to już nieraz była. Z hitem Oj dziewczyno, Naiwna ja. W duecie z Oskarem Cymsem przecież też. Z kawałkiem Gdy będziesz sam, a teraz znowu solo. Wiktoria Kida przychodzi z numerem Co mi tam. I to jest numer, który najlepiej smakuje, jeśli macie chwilę przerwy, chwilę odpoczynku gdzieś w cieniu, żeby na chwilę odsapnąć od upału, bo to jest numer, w który naprawdę fajnie kołysze i uspokaja. Wiktoria Kida premierowo na antenie SK2.
1: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

niej jeszcze nie raz będzie głośno, mówię wam. Robi wejście smoka do muzycznego świata Ola Kendra w Radiu SK2. Ostatnio zadebiutowała też na festiwalu w Opolu, a na to było miejsce 17 gorącej polskiej dwudziestki, a oczko wyżej utalentowany śpiewający aktor Maciek Musiałowski, który ostatnio też w Opolu grał.

czuję, jakbyśmy się teraz na hamaku kołysali. Wakacyjny wieczór. Zalia w Radiu SK2. Krótko mówiąc, sezon na wydawanie wakacyjnych hiciorów. W pełni to było miejsce 15 gorącej polskiej 20, a dopiero tydzień temu wskoczyła do propozycji. A przed nami kolejna premiera. Nowość od Wiktora Waligury. Ten gość ostatnio zdobywa listy hitów. Numer, który ciągle się nie nudzi. Cztery pory roku. Ale mimo tego Wiktor ma nową dostawę. Nowy numer. Historia miłosna o początkach relacji i pierwszych motylach w brzuchu. Czyli coś, co niektórzy przeżyją w te wakacje. Tego wam życzę, jeśli jeszcze drugiej połówki nie macie. To numer z nadchodzącej płyty Wiktora Waligury. Premiera 2 października, ale na razie lato mamy. To jest to. Tak ten numer się nazywa i już wam teraz premierowo go na antenie SK2 gram.

0: Jacy oni są zachładni, lato dopiero co się zaczęło, a oni chcą jeszcze o jeden dzień przedłużyć Gibbs i Ego ze ścieżką dźwiękową wakacyjnego odpoczynku. Ostatni dzień lata, w pierwsze wakacyjne notowanie gorącej polskiej dwudziestki na miejscu 13 w Radiu SK2. Ego ostatnio ogłosił trasę koncertową Ego na hali, nie chodzi o górskie hale. W styczniu zagra w największych polskich miastach, w Warszawie, Poznaniu, Gdyni i Katowicach. Ale czemu on się tak spieszy? To dopiero w styczniu. Niektórzy z nas jeszcze noclegów na wakacje nie mają zarezerwowanych. Zostańcie z SK2, na 12 już czeka Kasia Sienkiewicz.
1: Gorąca polska dwudziestka radia. Reklama.
2: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji.

0: metrów dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia-Francja w nocy, Nowa Zelandia-Belgia i Urugwaj-Hiszpania. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Każda wielka przygoda zaczyna się od jednej historii, a najlepsze wakacje od wyobraźni. Już 27 i 28 czerwca Julinek Park zaprasza na start wakacji ze strefą wyobraźni Epic Go. Posłuchaj audiobooków w strefie relaksu, a potem ruszaj na poszukiwanie przygód. Weź udział w rodzinnej grze terenowej, odkryj świat pełny magii i przygód. Do tego piana party, warsztaty kreatywne i cyrkowe show. I ponad 50 atrakcji Julinek Park. Słuchaj o przygodach i przeżyj je. Epic Go. Bilety i program wydarzenia na julinek.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: I po reklamie.

0: 30.
1: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
0: Jedenaście.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham.

0: przez kilka lat próbowali coś razem wydać, ale ciągle coś przeszkadzało, no i w końcu jest wspólny numer. Dawid Kwiatkowski i Margaret przeskakują z propozycji prosto na miejsce 11. Spory awans. To jest Gorąca Polska 20 w Radiu SK2, a teraz na naszą antenę wskakuje dziewczyna, która dopiero zaczyna swoją wielką karierę. To Martyna Baranowska. Jakiś czas temu w Radiu SK2 graliśmy jej hit Serce, a teraz ma dla nas nowy Dreszcze.
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
0: I jak mówi Martyna, to piosenka o emocjach, które pojawiają się wtedy, gdy jesteśmy coraz bliżej czegoś bardzo upragnionego. Czyli mniej więcej to jest to, co czuliśmy do dzisiaj. Upragnione wakacje już są. To jest pierwszy wakacyjny wieczór i Gorąca Polska 20 w Radiu SK2. Martyna Baranowska.

0: Marisa. Na miejscu 9 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 przez lata pisała piosenki dla innych artystów jak Doda, Sarah James, Oscar Sims. Nawet tworzyła muzykę do filmu 365 dni, także romantyczne hity ma w małym palcu. W końcu postanowiła napisać coś dla siebie, no i ma hicior z miejsca 9. Zostańcie z SK2, bo my za chwilę idziemy na górę. Przed nami najlepsza 8 tego tygodnia.
1: Gorąca polska 20 Radia SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi. Bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
7: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Agata Chruściak, witajcie. Jutro na początek wakacji czeka na Was wyjątkowy night skating. To będzie przejazd w stylu Ibiza Party. Mile widziane hawajskie koszule i błyszczące dodatki. Dystans to 24 km. Tym razem rolkarze pojadą w stronę Bielan. A kto chciałby się schłodzić, może to zrobić w Wawrze. Działa tam wodny plac zabaw. To miejsce łączące radość zabawy z aktywnym wypoczynkiem w wodzie. A wstęp jest bezpłatny.

0: I to jest idealne miejsce na rozpoczęcie wakacji, na rozpoczęcie pierwszego wakacyjnego weekendu, bo gram 20 waszych ulubionych nowych polskich hitów. Najlepsza ósemka nam została. No i co za skład? Będzie Dawid Podsiadło, Mrozu, Roxy Węgiel też się pojawi i będę miał takie hity, których jeszcze nie słyszeliście. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
1: Gorąca polska dwudziestka radia.
0: I to już miejsce ósme. Wiktor Waligura, który teraz chce nam pomóc, chce nas trochę ochłodzić w te upalne dni, bo zaśpiewa o jesieni i o tym, co tam ciekawego robił w sylwestrowy wieczór.

mrozu w bardzo wakacyjnym wydaniu na antenie Radia SK2. Można powiedzieć, że to taka wakacyjna pamiątka z wyjazdu na Filipiny, bo właśnie tam powstał teledysk do tego numeru. A teraz zaglądamy do propozycji. Tam wskakuje zespół Lore. Bardzo wam się spodobał w ostatnich miesiącach ich kawałek Wszystko jedno, wszystko źle. A teraz z płyty Pele Mele zespołu Lore wyciągamy kolejny hicior. Numer, który dziewczyny stworzyły razem z Patrykiem Pietrzakiem. Doznany aktor. Możecie go kojarzyć z wielu polskich seriali jak M jak Miłość, Na Wspólnej czy Komisarz Alex. A teraz w muzycznej wersji Lore i Patryk Pietrzak, Twój tata nie płakał, tak ten numer się nazywa i wskakuje do propozycji na sk2.pl.

Każda złotówka z tego numeru idzie na wsparcie Fundacji Cancer Fighters, dlatego trzeba to zagrać w Esce i w Radiu SK2 także. I to jest teraz hitem. Ten numer bardzo wam się podoba, bo właśnie dotarł do miejsca 5 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2. I coś czuję, że to nie jest wasze ostatnie słowo. A teraz odkrywamy kolejną nowość. Naszą antenę przejmuje artysta, który ostatnio grał na festiwalu w Opolu. Tam wykonał kawałek Stara Dusza, a teraz ma nowość. To oczywiście Vixen. Tym razem śpiewa o docenieniu chwil i ludzi, którzy nadają życiu sens. Vixen, Zostać tu, premierowo w SC2.

No ja nie wiem, czy ona będzie miała czas na jakikolwiek wyjazd w te wakacje. Jest strasznie zapracowana. Roxy Węgiel w Radiu SK2 na miejscu czwartym. Tydzień temu wydała nową płytę. Ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów w tym sezonie letnim i jeszcze stawia swój wymarzony dom razem ze swoim mężem Kevinem. A my otwieramy podium dzisiejszego notowania gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Na miejscu trzecim artystka, która też jest zapracowana, też intensywnie koncertuje. Bledka wyleczyła swój głos i jest w formie. I ma dla nas bardzo piątkowy, taneczny numer, idealny na wakacyjną imprezkę na plaży.

0: brązowy medal gorącej polskiej dwudziestki, a na drugim czeka hymn tegorocznego męskiego grania. Ta trasa startuje już dzisiaj w Żywcu, a 10 lipca przystanek w Poznaniu.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na swoje ulubione numery na sk2.pl.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.

0: I od dawna to wiem.
1: W ten weekend Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. W tych miastach ten hit będzie można usłyszeć na żywo, bo to hymn tegorocznego męskiego grania i miejsce drugie gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz mam dla was hymn tegorocznych wakacyjnych wieczorów 2026. Bo na miejscu pierwszym, pierwszego w tym sezonie wakacyjnego notowania gorącej polskiej dwudziestki meldują się Kuba i Kuba. Numer idealny do wieczornego wakacyjnego wypoczynku. Na leżaku, na tarasie. I truskawki jeszcze gdzieś tam w misce czekają. Stygnie lato na miejscu pierwszym.

0: Kuba i Kuba zdobywają szczyt pierwszego wakacyjnego notowania gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Ja wam serdecznie gratuluję, bo lepszego hitu na rozpoczęcie lata i wakacji chyba wybrać nie mogliście. Tego się będzie słuchało podczas urlopów, jak tu będziemy przy tym numerze odpoczywać. Numer jeden gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Jeśli chcecie, żeby panowie na szczycie zostali i tam razem z wami poodpoczywali, to wszystko od was zależy. Kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki, jak zawsze, w każdy piątek, także przez całe wakacje, tylko w Radiu SK2 po godzinie 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Coś czuję, że już niebawem będziemy daleko od domu, jak wyjedziemy na wakacje. Cleo w Radiu SK2 Warszawa, gramy najlepsze polskie hity. Antonina Wandesel w studiu się pojawiła, hej.
1: Cześć, gdzie ty tam się chcesz wypuszczać od domu daleko, Łukasz?
0: No ja bym chciał do Trójmiasta na przykład pojechać, bo tak teraz przeglądam korkową mapę Warszawy i trochę Krajowa Siódemka w Dziekanowie Leśnym na Gdańsk się korkuje, ale ja bym bardzo chciał w tym korku stać.
1: No bo ryby byś zjadł po prostu.
0: No właśnie, i chciałbym też postać w kolejce przy Stadionie Narodowym. Jutro to się będzie działo, występ Dawida Podsiadło na PGE Narodowym, to samo w niedzielę, ale przez to, że będzie gorąco, to organizatorzy zapowiedzieli, że rozdadzą 50 tysięcy butelek z wodą za darmo. Tacy
1: fal,
0: są hojni.
1: Nie ma fal, nie ma fal.
0: Tak będzie. Antonina już ćwiczy przed koncertem. A my co robimy? Odpoczywamy w upalny wieczór. Marcin Rozynek tak nas fajnie kołysze. A żeby was zgrzało mocniej, to ja tylko powiem, że w niedzielę 40 stopni w cieniu w Warszawie.
1: Słuchasz.
0: Dobra, ale na razie jest przyjemnie. To SK2 i najlepsze polskie hity.

0: muzyczna propozycja na romantyczny wieczór wakacyjny we dwoje. Czemu nie? Krzysiek Zalewski w Radiu SK2, Antonina Van Dessel teraz stery przejmuje i Antonina ma coś do powiedzenia na temat Krzysia.
1: Czy ty mi coś proponujesz?
0: Nie, tobie Krzysia proponuję, bo słyszałem, że go w sklepie spotkałaś.
1: Cicho, bo Kuba usłyszy.
0: Dobra, to nie powiedziałem tego.
1: Nie spotkałam, nic nie było.
0: Nic nie było, absolutnie żaden sklep, nic. Było tylko granie najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Antonina Van Dessel będzie wam grała na dobry wieczór. Margaret Mie.

0: marca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy?
2: W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agata Chruściak, zapraszam. Wakacje w ten weekend można powitać w Julinek Park. Pojawi się tam strefa wyobraźni, a do tego dobrze znane atrakcje jak Park Wodny, Wesołe Miasteczko czy Park Linowy. To wszystko w Lesznie pod Warszawą. Jutro drugie regaty o Puchar Floty Wiślanej. Wydarzenie połączy żeglarstwo, kajaki i letnią atmosferę. Będą też prelekcje i panel dyskusyjny. Czekają również food trucki. A to wszystko przy Wale Miedzyszyńskim 295.
9: Leniwie na zegarach wybiła godzina 20 w piątek 26 czerwca. Ja nazywam się Antonina Van Dessel i mówię Wam dobry wieczór już tak wieczorem w piątek. Jest bardzo gorąco i będę dla Was miała gorący hit od Margaret, Tańcz głupio. I tutaj wyzwanie do dziewczyn wszystkich. Słuchajcie, piątek wieczór, więc tańczcie. Nie jak głupio, ale tańczcie i bawcie się. Zaczynamy.

Lady Punk i Sztuka Latania w Radiu SK2. I słuchajcie, mamy wakacje, jest gorąco, jest lato, więc dzisiejszy program będzie bardzo wakacyjny i bardzo gorący, bo Miss Pięknego Piasku została wybrana. I jeżeli zastanawiacie się, gdzie znajduje się najpiękniejsza plaża w Polsce, no to zwyciężczynią okazała się Ustka, doceniona przede wszystkim za zachwycające widoki i przepiękny, złocisty piasek. Ale tytuł najlepszej plaży do aktywnego wypoczynku zdobyło Świnoujście, natomiast najbardziej fotogeniczną uznano plażę na Półwyspie Helskim. A taka najbardziej klimatyczna i dzika to plaża w Mikoszewie. Więc wygląda na to, że tego lata każdy z Was znajdzie nad Bałtykiem coś dla siebie. Od spacerów z aparatem, po aktywny wypoczynek i spokojny kontakt z naturą. I jedno jest pewne, niezależnie od tego, którą plażę wybierzecie, życzymy Wam, żeby znalazło się miejsce nie tylko na ręcznik, no ale i na parawaning oczywiście, i to najlepiej w pierwszym rzędzie od morza, więc wstajemy o 5 rano, pamiętajcie. SK2. A muzycznie już teraz Beata i Bliżej. Idealny hit na piątek.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem w naszym wehikule czasu Radia SK2 cofamy się do roku 1979. I co wtedy działo się w Polsce? No, słuchajcie, działo się. Zima stulecia. No, premiera kultowego poloneza Borewicza i nazywał się tak, ponieważ tym autem jeździł porucznik w słynnym serialu 07 Zgłoś się i był to szczyt marzeń każdego Polaka. Również w 1979 miał premierę w Polsce radiomagnetofon Kasprzak i to był też szczyt marzeń Polaków, a na świecie premierę miała legenda Sony Walkman, który też każdy chciał mieć i który pięknie odtwarzał muzykę. No a co działo się w 1979 roku w muzyce? No słuchajcie, wypuszczony został jeden z największych i najbardziej ikonicznych przebojów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Piosenka, która była efektem współpracy Anny Jantar z zespołem Budka Suflera. Muzykę skomponował Romuald Lipko, a tekst napisał Andrzej Mogilnicki. Mowa tutaj o piosence Nic nie może wiecznie trwać. Piosenka zdobyła tytuł piosenki roku w plebiscycie Studia Gamma w 1979 roku. No i można tę piosenkę interpretować jako refleksję nad kruchością ludzkiego życia, nieuchronnością zmian, które no niestety dotykają nas wszystkich. Nic nie może przecież wiecznie trwać to przykład perfekcyjnego połączenia mocy muzyki rockowej Budki Suflera z emocjonalnością wokalu Anny Jantar. Nie przedłużając, posłuchajmy w wehikule czasu Radia SK2 już teraz. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać.

0: Ale romantyko się zrobiło, Jeremi Sikorski, tylko my. A dzisiaj wszystkie portale plotkarskie i magazyny rozpisują się o skazanej gwieździe polskiej sceny muzycznej, Drocie R. No i wiecie, ja uwielbiam tę grę w zgadywanie, no bo gdyby napisali Maryla R, to od razu wiedziałabym, że chodzi o Rodowicz. Gdyby była na przykład Julia R, to pewnie pomyślałabym o Julii Rockiej. Ale Dorota R? No, ja kompletnie nie mam pojęcia. Nie wiem jak wy. A jeszcze obok pojawia się tajemniczy mąż, Emil S. No i już całkiem odpływam. Dobrze, że portale tak dbają o anonimowość bohaterów swoich tekstów, że nie możemy się domyślić. No więc na szczęście w Radiu SK2 za chwilę zagra grupa Happy Set. No i nie trzeba niczego rozszyfrowywać.
1: SK2.

0: Oj, bardzo dobry numer. Zagraliśmy wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 21. Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. A po 21. SK2 nie zwalnia tempa i leci dalej z najlepszymi polskimi hitami. Na start Cookies i Piersi, Oskar Cyms i Monika Brodka. Więc jak słyszycie, zapowiada się mega dobrze, więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Agata Chruściak, witajcie. Dziś i jutro na Podzamczu spektakl Wielkie Serca. Będzie gra świateł, muzyka i tańczące fontanny. To o 21.30 wstęp bezpłatny. Na Nowym Bazarze Różyckiego kolejna edycja Vintage Market to w niedzielę od 11.00. Zapowiada się upalny weekend. Jeżeli szukacie ochłody w stolicy, to działają tu kąpieliska pod chmurką. Wpadajcie do Parku Szczęśliwickiego, Ośrodka Moczydło czy na Inflancką.
0: Godzina 21, my zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania, a ja mam dla was bardzo dobrą wiadomość. Są wakacje! I nawet jeżeli ktoś już nieśmiało pomyślał o sierpniu, to spokojnie, bo do końca wakacji zostało jeszcze 9 tygodni, czyli mniej więcej 1560 godzin albo 93 600 minut. Brzmi pięknie, prawda? Antonina Van Dessel, dobry wieczór!

Dawid Kwiatkowski i Café de Paris. Zabrał nas na chwilę do Paryża, a ja za chwilę mam propozycję, bo Radio SK2 ma propozycję, żeby zabrać was nie do Paryża, ale do Polski i to do prawdziwych luksusów. No bo wiecie, skoro gramy 100% polskich hitów, no to i wakacje muszą być w 100% polskie. No a że dzisiaj zakończenie roku szkolnego, no to odpalamy letnie wyjazdy już tak na 100%, no i mamy właśnie dla was coś ekstra. Słuchajcie, akcja Polska jest najfajniejsza, gdzie od najbliższego poniedziałku gramy o luksusowy weekend w hotelu Hilton Świnoujście Resort and Spa. To jest pierwszy taki resort tej marki w Polsce. Stoi tuż przy najszerszej plaży nad Bałtykiem. Tuż przy plaży, więc wystarczy wyjść z hotelu, założyć klapki, no i można moczyć nogi w morzu. Więc jeżeli chcecie tam pojechać, no i macie wakacje, to wejdźcie na stronę sk2.pl, napiszcie, który zakątek Polski kochacie najbardziej i dlaczego, no i później przygotujcie się na szybki quiz z wiedzy o naszym kraju, no i może za tydzień to właśnie ty będziesz pakować walizkę do Świnoujścia, czego bardzo wam życzę i trzymam kciuki za zwycięzcę już teraz. Chodźcie na stronę i piszcie, bo naprawdę warto, a hotel, marzenie. SK2 Robert Jansson i Kuba Badach, Małe Szczęścia już teraz, więc zróbcie sobie małe szczęście i spróbujcie wygrać taki luksusowy wyjazd. Polska jest najfajniejsza na stronie Radio SK2.

0: Pomyślałam sobie, że to jest idealny numer, żeby poćwiczyć na siłowni. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowic, mój przyjacielu. No i właśnie, moi przyjaciele, we Wrocławiu prawdziwa sensacja. Tłumy ustawiają się w kolejce nawet na godzinę. Ogród botaniczny działa całą dobę, a wszystko dlatego, że wreszcie zakwitło dziwidło olbrzymie. Roślina, która robi to tylko raz na 7 lub 10 lat, a we Wrocławiu zakwitła po raz pierwszy w historii. I ci, którzy już ją zobaczyli, mówią zgodnie, że warto było czekać. Chociaż równie zgodnie dodają, że no, czuć ją jeszcze przed wejściem do szklarni. A co o tym zapachu mówi dyrektor Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu? No posłuchajmy, dlaczego ta roślina, to dziwidło tak właśnie pachnie lub może no śmierdzi?
1: A, dlatego, że ta roślina udaje zwyczajnie padlinę. Po to, aby zwabić chrząszcze, muchówki, które na Sumatrze zapylają tą roślinę. U nas tych zapylaczy jeszcze nie ma, ale podejrzewam, że gdybyśmy dobrze poszukali w naszej fauni, również takie organizmy się znajdują.
0: No właśnie, no właśnie. I wszystko jasne, jeżeli chodzi o dziwidło. No i słuchajcie, tak sobie myślę, że chyba mamy pierwszy w historii taki przypadek, kiedy coś pachnie jak śmieci gotowe do wyniesienia, a ludzie stoją godzinę, żeby się tym zachwycić. Ale pamiętajcie, to ostatnie chwile, żeby dziwidło zobaczyć, bo ono już powoli przekwita, więc stójcie w tej kolejce. SK2

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, bo wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj.

0: Numer idealny na takie piątkowe chillowanie. Mighties i Alien BSC lub z angielska, jak ktoś woli, BSC i For Money i numer Deszcz. No i skoro wszyscy narzekamy na upały i sami nie rozstajemy się z butelką wody, to pamiętajmy też o tych najmniejszych sąsiadach. I teraz będzie pouczająco, bo słuchajcie, wystarczy wystawić na balkon, do ogródka czy pod krzak niewielkie naczynko z czystą wodą i codziennie ją wymieniać. Dla jeżyków, ptaków i pszczół i innych małych stworzeń to teraz prawdziwe wybawienie. I mówię tutaj serio, pomyślcie. To dosłownie minuta pracy, a dla nich może oznaczać naprawdę wielką, ale to wielką pomoc. No i umówmy się, jeżeli my w taki upał marzymy o zimnej lemoniadzie, no to jesz też chętnie napiłby się czegoś więcej niż rosy z trawnika. Więc drodzy słuchacze, jest wieczór, jeże wychodzą teraz, więc bierzecie butelkę wody i idziecie nawodnić jeża. No, a u nas muzycznie za chwilę Grzegorz, Chyży i Tap wstaje w Radiu SK2.
1: SK2.

pięknie. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 22 w Radiu SK2. To był Artur Rojek i jego numer W objęciach. Po 22 między innymi na początek Dawid Podsiadło, który jutro na Stadionie Narodowym w Warszawie rozpoczyna ostatnie koncerty w ramach swojej trasy Obrotowy Tour. Oj, będzie się tam działo. A u nas poleci numer w dobrą stronę. I oczywiście oprócz Dawida poleci jeszcze bardzo dużo najlepszych polskich hitów. Koniecznie zostańcie z nami. Antonina Van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.

0: Magazyn lokalny.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Warszawa tonie w smogu. Polski alarm smogowy wprowadził pomiary stężeń dwutlenku azotu w Warszawie w 80 punktach miasta, w tym przy 5 szkołach podstawowych. We wszystkich punktach stężenia przekroczyły nowe normy jakości powietrza, które zaczną obowiązywać od 2030 roku.
2: To jest bardzo szkodliwy gaz, który jest emitowany przez silniki spalinowe naszych samochodów.
1: Mówi Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Organizacja postuluje o zwiększenie strefy czystego transportu i ograniczenie ruchu samochodów w okolicach szkół. Uniwersytet Warszawski wybuduje nowe Centrum Sportu i Rekreacji. Powstanie na Ochocie w miejscu obecnego centrum. Uczelnia pozyskała już część środków finansowych na budowę, ma także przygotowany projekt, mówi rektor UW Alojzy Nowak.
3: Z pełnowymiarowymi boiskami sportowymi, znakomitą widownią, z basenem pełnowymiarowym.
1: Według optymistycznych ocen budowa może się rozpocząć na przełomie roku. Prace mają potrwać około 2,5 roku. Zdrowie warszawiaków pod lupą. Specjaliści przebadali trendy zdrowotne mieszkańców stolicy. Opublikowano je w nowym raporcie Zdrowie mieszkańców Warszawy 2013-2023. Największe problemy, z jakimi się mierzymy, to kryzys zdrowia psychicznego i galopujący wzrost otyłości, szczególnie u dzieci i młodzieży. Nasz reporter rozmawiał ze specjalistami i przedstawicielami miasta o tym, co najbardziej wpływa na zdrowie warszawiaków.
4: Profesor Mariusz Panczyk, Wydział Nauk o Zdrowiu Warszawski, Uniwersytet Medyczny. Otyłość i cukrzyca typu drugiego, i to w coraz młodszym wieku, nawet cukrzyca typu drugiego, która raczej zawsze była kojarzona z dorosłością, a właściwie późną dorosłością. Tu mamy wyraźny problem narastający, to jest naprawdę duży przyrost. Drugi problem to zaburzenia zdrowia psychicznego, w tym depresja, czyli zaburzenia nastroju oraz zaburzenia lękowe, i to dotyczy zarówno grupy dzieci i młodzieży, ale też młodych dorosłych. Oczywiście wśród seniorów też narastają problemy związane z depresją chociażby. Też warto wspomnieć, że ta grupa seniorów również boryka się z problemami zdrowia psychicznego. Z chorób sercowo-naczyniowych rośnie problem nadciśnienia tętniczego. Poprawia się sytuacja w zakresie tak zwanych ostrych stanów, czyli zawały i udary. Tutaj tendencja jest korzystna, czyli poprawia się sytuacja. Także Warszawa ma bardzo dobrą opiekę w tym zakresie, w stanach tych nagłych. Mamy bardzo dobre centra udarowe, centra pomocy związanej z zawałem, gdzie jeżeli tylko zgłoszenie jest szybkie, to możemy bardzo szybko pomóc pacjentowi, a dzięki temu on po prostu szybko wraca, no może nie do pełni zdrowia, ale wraca do pewnej sprawności, też może wrócić na przykład na rynek pracy, może być częścią produktywną społeczeństwa, a nie tak jak było jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy osoby po zawale czy udarze właściwie były osobami niepełnosprawnymi i przechodziły na rentę na przykład, prawda? Z chorób nowotworowych duży problem to jest rak piersi u kobiet i rak gruczoła krokowego u mężczyzn. U mężczyzn to głównie dotyczy seniorów, tutaj 65 rok życia, duże programy profilaktyczne, przełamywanie też pewnego tabu, jeżeli chodzi o badania wśród mężczyzn, edukacja w tej grupie. W przypadku mammografii, ja osobiście na podstawie wielu danych z innych krajów uważam, że przywrócenie indywidualnych zaproszeń na badania przesiewowe jest najlepszym rozwiązaniem. W połowie roku wchodzi też nowe badanie przesiewowe, niskodawkowa tomografia w przypadku raka płuc. Mamy też badania kolonoskopowe, przesiewowe i badanie krwi utajonej w kale. To akurat jest badanie, które nie jest inwazyjne jak kolonoskopia, więc jest to tego rodzaju badanie, które może być właściwie wykonane przez każdego, nie jest inwazyjnym badaniem. Sytuacja stabilna w przypadku raka jelita grubego, gdzie właśnie mamy te badania przesiewowe, które moglibyśmy użyć jako element profilaktyki, a właściwie prewencji tych nowotworów. Przy czym mówię stabilny, to, że nie widać trendu negatywnego, ni pozytywnego, natomiast wskaźniki zachorowalności w tym nowotworze na tle innych krajów europejskich są złe, czyli to, że jest sytuacja stabilna, to tak naprawdę nie jest to, czego byśmy oczekiwali. Oczekiwalibyśmy spadku i osiągnięcia co najmniej poziomu tego, który jest w krajach europejskich. Jeżeli chodzi o raka płuc, bardzo ciekawa sytuacja. Tutaj, jeżeli tak weźmiemy kobiety i mężczyzn razem, to mamy tendencję spadkową. Wynika to prawdopodobnie ze zmniejszenia liczby osób zależnionych od palenia tytoniu, ale ciekawe ciekawe jest to, że ten spadek jest głównie w grupie mężczyzn. Jeżeli spojrzymy osobno na analizy, to u kobiet mamy wyraźny wzrost liczby przypadków raka płuc. Zawsze około 20% tego nowotworu to były kobiety, 80% mężczyzn. W tym momencie właściwie już jest pół na pół. Nie znamy do końca przyczyn. Prawdopodobnie inne produkty, no nie tytoń, ale na przykład waporyzacja, być może innego rodzaju podgrzewacze tytoniu są przyczyną. Kobiety też są bardziej podatne ze względu na fizjologię czy genetykę na te nowe produkty, aczkolwiek jak się Państwo domyślacie, wymaga to długoletnich badań, a te produkty są jednak mimo wszystko dość krótko na rynku, jeżeli porównamy sobie papierosy tradycyjne.
5: W Polsce mamy jeden z największych wskaźników przyrostu otyłości, zwłaszcza wśród dzieci. Jak duże to jest wyzwanie i co tak naprawdę rodzice mogą zrobić, żeby uchronić swoje dzieci przed takim losem?
4: Oczywiście u dorosłych również, ale jeżeli mówimy tutaj powiedzmy o dzieciach, to wszystko zaczyna się tak naprawdę w środowisku domowym. Oczywiście szkoła ma swoją rolę, dużo mówimy o edukacji zdrowotnej, czy obowiązkowej, czy nieobowiązkowej. Zostawię to na boku, natomiast zacznę od roli rodziny. Zmienił się całkowicie tradycyjny model spożywania posiłków w domu. Bardzo często domownicy spożywają posiłki osobno. Z różnych powodów tak się dzieje, ale taka tradycja wspólnego przed obiadu, nawet niedzielnego, praktycznie zaczyna zanikać. Druga rzecz to coraz więcej osób korzysta wyłącznie z gastronomii na zewnątrz, kupuje też gotowe produkty, czy stołuje się poza domem, nie robi w ogóle takich zakupów spożywczych, na przykład tygodniowych czy dwutygodniowych, planując na przykład jadłospis na ileś dni do przodu. To jest kolejny element, który przyczynia się do tego, że bardzo często wchodzą nam tak zwane niezdrowe przekąski, czyli dzieci mają tendencję do tego, żeby spożywać te przekąski między głównymi posiłkami. Te główne posiłki też różnie są spożywane. Często jest omijane śniadanie, które jest uważane nadal przez dietetyków za główny posiłek, który powinien być spożyty najpóźniej na godzinę po przebudzeniu, czyli przed wyjściem na pewno do szkoły. Drugie śniadanie też nadal jest przez dietetyków rekomendowane, w ogóle 5 posiłków, czyli szerszy zakres niż powiedzmy tradycyjne 3. Obiady w szkole też tutaj pewnie jest sporo do poprawy, aczkolwiek akurat miasto ma dość dobry program, który ma przyczynić się do poprawy tych posiłków cateringowych, bo wiemy, że te tradycyjne stołówki w większości miejsc już nie funkcjonują, a ta zmiana, jeżeli chodzi o jakość tych pokarmów, tego cateringu jest różna. Wracając jeszcze do rodziny, czyli mamy planowanie posiłków, mamy te zakupy, nie gotujemy razem, nie ma przekazywania pokoleniowego, jak ugotować zupę, jak zrobić sobie kanapkę. Mamy coraz więcej młodych osób, które nie potrafią zrobić kanapki, nie potrafią zrobić herbaty, co kiedyś wydawało się być czynnością absolutnie podstawową, prawda? I no właściwie nie wymagającą skupiania się na specjalnej edukacji w tym zakresie. Czyli ten model funkcjonowania w środowisku rodzinnym przyczynił się do tego, że dieta codziennej młodej osoby nie wygląda tak, jakbyśmy oczekiwali. Czyli nie jest na przykład zgodna z talerzem. Przypomnę, talerz to jest taka forma, która mówi o codziennej zróżnicowanej diecie, czyli połowa warzyw i owoców. Ćwiartka to źródło białka. Białka jeszcze dodam, bardziej roślinne niż mięsne. Tutaj nie mówimy o całkowitej eliminacji mięsa z diety, ale przynajmniej, żeby ta równowaga była tak zachowana, że tego białka mamy więcej z roślinnego źródła niż z mięsa. No i mamy jeszcze taki komponent zbożowy. Głównie zboża powinny być te mniej przetworzone, tak? Czyli na przykład nie białe pieczywo, tylko ciemne pieczywo, makarony razowe, prawda? Ale też powrót do tego, żeby spożywać kaszę. Mamy bardzo dużo kasz w Polsce. Polska tradycja kulinarna jest bardzo bogata, a widzimy coraz bardziej zawężanie, też korzystanie z jakichś zagranicznych źródeł tego rodzaju produktów, podczas gdy mamy wiele rodzimych, na przykład kasz, o których tu mówię, ale też warzyw, owoców, których wcale nie musimy sprowadzać z daleka. Możemy je tutaj sezonowo i lokalnie kupić, co też jest w duchu oczywiście bardziej ekologicznej żywności, niższy świat, ślad węglowy i tak dalej, i tak dalej. Staram się skupić na środowisku rodzinnym, dlatego że uważam, że tu się zaczyna tak naprawdę właściwe budowanie tych zachowań żywieniowych. Oczywiście szkoła ma swoją rolę, tak? Mamy zajęcia na biologii, jak funkcjonuje organizm człowieka, prawda? Na czym polega w ogóle trawienie, co to są składniki żywnościowe, prawda? Makro, mikro i tak dalej. Ale to nie jest główny element element. To jest dodatek do tego, co powinno dziać się w środowisku domowym. I dopiero, że tu zadziałamy, to to pokolenie jest w stanie być tym pokoleniem zdrowszym, jeżeli mówimy oczywiście o otyłości czy cukrzycy. Być może oni, mając te wzorce, przyniosą to potem na swoje dzieci. No i tak, mam nadzieję, z biegiem czasu wrócimy może do lepszych wyników, jeżeli chodzi o epidemiologię w tym zakresie.
5: W rozmowach z diabetologami i dietetykami czasem pojawiają się kwestie problemu z komunikowaniem otyłości. Myślę tutaj głównie o społecznym przekonaniu body positivity. Jak to wpływa według Pana na otyłość w Polsce i w Warszawie współczesnej?
4: Oczywiście są kontrowersje, jeżeli chodzi o body positive, czy promowanie w pewnym sensie takiego wizerunku nie jest przeciwskuteczne do, powiedzmy, walki z otyłością. Oczywiście ten trend wiąże się bardziej z dbaniem też o sferę psychiczną tych osób, to znaczy stygmatyzacja, prawda, związana na przykład z otyłością, tą sylwetką, która jest nieatrakcyjna. Jeżeli przyjrzymy się na przykład wizerunkowi, który jest widoczny, młodzi ludzie korzystają głównie z obrazkowych mediów społecznościowych aktualnie, czy Instagram, czy TikTok, to widzą pewien stereotyp sylwetki, którą uznają za docelowo i tą najbardziej atrakcyjną. I jeżeli mamy osobę, która ma problem z nadwagą, czy tym bardziej z otyłością, no to mamy problem z takim dysonansem, prawda, że ja się czuję w związku z tym gorszy. Moi rówieśnicy mogą mnie postrzegać również jako nieatrakcyjną osobę. Mamy oczywiście wśród młodych osób tendencję tam do wyśmiewania, prawda, do bullyingu i innych krzywdzących zachowań rówieśniczych. One się przenoszą często do internetu, do cyberbullyingu, który może prowadzić do problemów psychicznych jeszcze bardziej poważnych niż wynikających z otyłości, wręcz do samookaleczania, czy też prób samobójczych. Czyli nie jest to czarno-biała sytuacja, że to, powiedzmy, body positive należałoby uznać za akceptację społeczną otyłości, co ja bardziej bym odczytywał jako próbę poradzenia sobie z tym problemem takiego wizerunku, i stygmatyzacji tych osób. Nie oznacza to, moim zdaniem, że to nas zwalnia z tego, żebyśmy tworzyli kampanie społeczne czy edukacje w kierunku tego, jak powinna wyglądać prawidłowa, zróżnicowana dieta, na czym polega ten wzorzec. Dodam do tego, że dieta to nie jest cały styl życia. Mówimy jeszcze o aktywności fizycznej i też podkreślam ten resilience, czyli budowanie odporności emocjonalnej, psychicznej, bo ten bullying trafia najbardziej te osoby, które są najbardziej wrażliwe i czułe. Jeżeli ktoś ma zbudowaną tą odporność, umie sobie radzić, funkcjonuje na przykład w środowisku rodzinnym, którego wspiera, to mamy mniejszą szansę na to, że tego rodzaju negatywne czynniki zewnętrzne będą tą osobę krzywdzić. Nie wszyscy mają taką dobrą sytuację w tym względzie.
6: Renata Kaznowska, wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy. Raport nie jest dla nas wielkim zaskoczeniem, dlatego że myśmy po pandemii zrobili też własne badania i zaczęliśmy bardzo aktywne działania w związku z pandemią w dużej mierze i w związku z tym, że młodzież sporo czasu spędziła w domach, wyalienowana na nauce zdalnej, czasami hybrydowej, i widzieliśmy po naszych wewnętrznych badaniach, że nie jest dobrze, więc ten raport nam usystematyzował naszą wiedzę. Myśmy 3 lata temu podjęli bardzo intensywne działania. Tych działań wcześniej też było mnóstwo. Mamy tą dobrą sytuację, że w Warszawie mamy 28 poradni psychologiczno-pedagogicznych, przez które możemy docierać do dzieci i do młodzieży, i też staramy się mieć w każdej szkole albo psychologa szkolnego, albo pedagoga specjalnego, ale wiemy jedno, nie możemy na tym poprzestać. Te działania muszą być kontynuowane. To też kolejne, które realizujemy, to są różnego rodzaju programy. One są realizowane i z poziomu szkół, i z poziomu dzielnic, i z naszego poziomu ogólnomiejskiego, i mamy absolutnie przeświadczenie, że nigdy dosyć. Szczególnie, że wchodzą też nowe roczniki. W ostatnim tygodniu marca realizować będziemy już 3. edycję Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego. I to jest program, który powstał właśnie 3 lata temu i była to pierwsza edycja, będący odpowiedzią na to, co dzieje się, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, czy też młodych dorosłych. I byliśmy bardzo mocno zaskoczeni pozytywnie, ponieważ oddźwięk był nieprawdopodobny. To było około 300 wydarzeń w ciągu tygodnia w skali całego miasta. Wydarzenia realizowane i z poziomu szkół, dzieci, dzielnic, poradni, ale też szpitali, organizacji pozarządowych, szkolenia, webinary, indywidualne spotkania, ale nawet spektakle teatralne, mówiące o hejcie, o nienawiści, o przemocy w szkole i to też spektakle realizowane przez młodzież. Nie ma lepszej chyba formy dotarcia. Na pewno nie będziemy na tym poprzestawać, realizujemy dalej kolejne programy i wiemy, że jeśli chodzi o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, to jest niezwykle istotne i przed nami naprawdę bardzo wiele wyzwań. Ja czekam na wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci, czy to będzie 13, czy 15 rok życia, rozmawiając z kadrą pedagogiczną i z młodzieżą, ale też robiąc badania. Wiemy, że niestety internet odpowiada za bardzo wiele problemów dzieci i młodzieży, właśnie media społecznościowe, więc ja bardzo liczę na to, że to ograniczenie zostanie wprowadzone.
1: Pełny raport jest dostępny na stronie Urzędu Miasta.
0: Magazyn lokalny.
7: Łazienki Królewskie kojarzą się z niedzielnym spacerem, wiewiórkami i koncertem chopinowskim, a my dziś zajrzymy i w ich barwną historię, i w to, jak funkcjonują jako nowoczesny park-muzeum w samym sercu Warszawy.
8: Bo Łazienki to nie tylko park i pałac na wyspie, ale cały zespół pałacowo-ogrodowy, jak zielone miasteczko w środku Warszawy. Nazwa Łazienki wzięła się od barokowego pawilonu łaźni, prywatnej łaźni Stanisława Herakliusza Lubomirskiego z XVII wieku, którą później Stanisław August przebudował na pałac na wyspie.
7: Czyli zanim pojawił się król, nie był to jeszcze park w dzisiejszym znaczeniu?
8: Nie, w średniowieczu był tu zwierzyniec książąt mazowieckich. Przełom nastąpił, gdy we wrześniu 1764 roku Stanisław August kupił ujazdów ze zwierzyńcem, szukając letniej rezydencji poza miastem. Po melioracji ruszyła przebudowa w nowoczesny park angielski z pawilonami.
7: I wtedy pojawia się pierwszy nowy budynek króla?
8: Biały Dom. Pierwszy obiekt wzniesiony przez Stanisława Augusta. Wkrótce wykopano dwa duże stawy przy pałacu na wyspie. Powstał amfiteatr i teatr w starej pomarańczarni. A na skarpie król rozmieścił pawilony, promenady i altany, tworząc klasycystyczny krajobraz.
7: A co z mieszkańcami wsi Ujazdów i samym funkcjonowaniem rezydencji?
8: Wieś Ujazdów przeniesiono do nowej wsi, a park się powiększył.

0: Radia SK2 Warszawa.
1: Potem kończy się panowanie Stanisława Augusta. Co dalej z łazienkami?
2: Po śmierci króla w 1798 roku łazienki przejął książę Józef Poniatowski. W Białym Domu w latach od 1801 do 1805 roku mieszkał na wygnaniu król Francji Ludwik XVIII. Po śmierci księcia majątek odziedziczyła jego siostra Maria Teresa, która w 1817 roku sprzedała łazienki carowi Aleksandrowi I. Romanowowie rozbudowali park o świątynię Sybilli, świątynię egipską, koszary i nowe zabudowania, a w pałacu na wyspie urządzili cerkiew świętego Aleksandra Newskiego.
1: I wtedy pojawia się słynna oranżeria z drzewami pomarańczowymi?
2: Carowie sprowadzili z Nieborowa kolekcję egzotycznych drzew, w tym największy w Europie zbiór drzew pomarańczowych, liczący ponad 100 sztuk, z których wiele miało po kilkaset lat. Powstał specjalny pawilon, a łazienki stały się reprezentacyjnym, ale udostępnianym publicznie parkiem. W 1891 roku cały teren ogrodzono.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Warszawa.
1: Pierwsza wojna światowa przynosi kolejny cios.
2: W latach od 1914 do 1915 roku Rosjanie wywieźli ruchome wyposażenie wnętrz, a nieborowska kolekcja pomarańczy wymarzła w nieogrzewanych pomieszczeniach. Po wojnie pawilon rozebrano. W dwudziestoleciu międzywojennym łazienki stały się własnością Skarbu Państwa. Cerkiew przekształcono w kaplicę rzymskokatolicką, a wywiezione zbiory wróciły na mocy traktatu ryskiego. W 1926 roku odsłonięto pomnik Fryderyka Chopina.
1: I znów wojna, tym razem druga.
2: We

0: i wysadzili pomnik Chopina. Po powstaniu warszawskim podpalili pałac na wyspie, zniszczyli pawilony, oranżerie i około 1/4 drzewostanu. Skala zniszczeń była ogromna.
1: Po wojnie zaczyna się odbudowa i nowy rozdział muzealny.
0: Po 1945 roku trwała długa rekonstrukcja. W 1959 roku wróciły niedzielne koncerty chopinowskie pod odbudowanym pomnikiem. W 1960 roku utworzono muzeum jako oddział Muzeum Narodowego, a po latach, w 1995 roku, powstało samodzielne Muzeum Łazienki Królewskie. W Pałacu Myślewickim odbywały się też poufne rozwoje.

na Wyspie, Amfiteatr i Pałac Myślewicki, przywracając alejkom bardziej historyczny charakter. W 2018 roku do muzeum przyłączono Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

0: Kach wciąż przypomina podróż w czasie. Od zwierzyńca książąt mazowieckich, przez królewską rezydencję i carskie oranżerie, wojenne ruiny, aż po współczesne muzeum z koncertami Chopina.
1: To miejsce, które przetrwało zmiany granic, ustrojów,

0: SK2 Warszawa.
1: Skoro znamy już burzliwe dzieje łazienek królewskich, przyjrzyjmy się im teraz z bliska, tak jak wyglądają dzisiaj. Brzmi jak hasło z folderu, ale za tym stoi naprawdę gęsta historia. Od czego zacząć, żeby się w tym nie zgubić?
2: Najprościej od tego, czym łazienki są dzisiaj. To muzeum.

0: Mazowieckich, ogrodzony zwierzyniec i wieś Jazdów na Skarpie. Przełom nastąpił, gdy w drugiej połowie XVII wieku pojawił się Stanisław Herakliusz Lubomirski, który kazał zbudować dwa pawilony, łazienkę na wyspie i ermitaż, według projektu Tylmana z Gameren. Od tej łazienki wzięła się później nazwa całego założenia.
1: Czyli wszystko zaczęło się od szlacheckiej kąpieli.
0: Trochę tak. Obok powstał mały ogród o regularnym gwiaździstym układzie. Potem majątek zmieniał właścicieli. Pojawił się August II Sas, Kalwaria Ujazdowska z kaplicami, ogród Henryka Bryla pod Belwederem. Prawdziwy przełom to rok 1764, gdy Stanisław Antoni Poniatowski kupuje Ujazdów, a w tym samym roku zostaje królem i zaczyna budować nowoczesną, otwartą rezydencję powiązaną z miastem.
1: Czyli nie tylko pałac, ale całe założenie urbanistyczne.
0: Tak. Król dokupuje Belweder, ogród Bryla, Zazdrość, tworzy posiadłość około 146 hektarów. Wytycza proste aleje, place, sadzi szpalery drzew, a rezydencja ma być nieogrodzona i publicznie dostępna. Na podmokłym terenie powstają kanały i stawy, pałac na wodzie na sztucznej wyspie, biały dom otoczony kanałami, promenada królewska z kanałami odwadniającymi.
1: I wszystko bardzo modne jak na XVIII wiek. Angielskie ogrody, chińskie motywy, cytrusy w donicach.
0: Doradcą króla jest August Fryderyk Moszyński. Z nim pracują Agrykola, Szuch i Fontana. Wycinają stary las, sadzą dęby, lipy, klony, topole, kasztanowce, pojedyncze egzoty. W tym krajobrazie wyrastają kolejne budynki. Adaptowana łazienka Lubomirskiego, Pałac Myślewicki, Biały Dom, Wodozbiór, Wielka Oficyna, Pawilony, Brama Chińska, Most Chiński. W latach 80. XVIII wieku łazienka staje się pałacem na wodzie. Poszerza się staw. Pałac dominuje między dwoma stawami.
1: I do tego stara oranżeria z Teatrem Królewskim i Galerią Rzeźby. Amfiteatr na wodzie, ogrody użytkowe.
0: Tak. W starej oranżerii zimują cytrusy. Przed nią jest geometryczny ogród z kopiami antycznych rzeźb. Przebudowuje się północną elewację pałacu na wodzie. Powstaje monumentalna fasada, skrzydło apartamentowe, pomnik Jana III Sobieskiego. Na południu pojawia się murowany amfiteatr, stara kordegarda, kolumnady, mostki. Planowana jest świątynia opatrzności. Ogród łączy francuską regularność z angielską swobodą.
1: Po śmierci Stanisława Augusta rezydencja przechodzi w kolejne ręce, aż trafia do cara Aleksandra I i zaczyna się epoka Romanowów.
0: Najpierw skupiona na Belwederze, który staje się pałacem wielkiego księcia Konstantego. Poniżej Skarpy powstaje ogród belwederski ze świątynią Sybilli, świątynią egipską i oranżerią gotycką. Rodzi się ogród romantyczny z malowniczymi alejami i nieregularnym układem wodnym. Powstaje też ogród botaniczny z obserwatorium astronomicznym. Romanowowie usuwają część chinoiserii, przebudowują wodozbiór, wielką oficynę, a zachodnie skrzydło pałacu na wodzie zamieniają w cerkiew, ale jednocześnie dbają o zieleń.
1: W drugiej połowie XIX wieku pojawiają się nowe oranżerie, a pod koniec stulecia cały teren zostaje ogrodzony.

0: galerie, amfiteatr. Pałac otwiera się do zwiedzania. Park porządkuje Wacław Zajkowski.
1: I wtedy pojawia się coś, co dziś kojarzy się z łazienkami najmocniej. Pomnik Fryderyka Chopina.
0: Pomysł rodzi się w XIX wieku, ale dopiero na początku XX, dzięki Adelaidzie Bolskiej i zgodzie cara, powstaje Komitet Budowy Pomnika. Konkurs z 1908 roku wygrywa projekt Wacława Szymanowskiego. Secesyjny i ekspresyjny, poprawiany przez Oskara Sosnowskiego. Odlew we Francji przerywa wojna i bankructwo odlewni. Temat wraca po odzyskaniu niepodległości.
1: W 1922 roku komitet się reaktywuje. Wchodzi do niego Ignacy Jan Paderewski. Odnajdują się ocalałe części modelu.
0: Odlew zleca się firmie Barbedien. W 1926 roku pomnik jest gotowy. Po dyskusjach o lokalizacji staje w łazienkach. Na wzgórzu przy Alejach Ujazdowskich. Otoczenie projektuje Sosnowski. Kolisty basen, taras, kompozycja drzew. 14 listopada 1926 roku następuje odsłonięcie. Pierwsze w niepodległej Polsce odsłonięcie nowego pomnika.
1: Secesja nie była wtedy w modzie, więc od razu pojawiają się głosy krytyczne.
2: Tak, ale pomnik szybko staje się symbolem. 31 maja 1940

0: tną go palnikami i wywożą na złom. Zdjęcia zniszczonego pomnika obiegają Europę i stają się symbolem niszczenia polskiej kultury.
1: Po wojnie bardzo szybko zapada decyzja o odbudowie, mimo że secesja nadal nie jest ceniona.
0: Okupanci zniszczyli modele i kopie, ale ocalała głowa z drewnianego modelu w Poznaniu i mały model z domu Szymanowskiego. Na ich

0: ale stoi na oryginalnym cokole z inskrypcją o odbudowie. Uroczyste odsłonięcie odbywa się 11 maja 1958 roku.
1: A rok później zaczyna się tradycja niedzielnych recitali chopinowskich pod pomnikiem.
0: Od maja do września, w każdą niedzielę, odbywa

0: stoleciu międzywojennym był tu też hipodrom, który spłonął we wrześniu 1939 roku, a dziś jest tam wybieg dla koni.
1: W okresie międzywojennym udostępnia się część ogrodu belwederskiego. Potem przychodzi II wojna światowa. Łazienki są zamknięte dla Polaków. Wnętrza pałaców płoną po powstaniu. Giną rośliny egzotyczne, rzeźby, około 1/4 drzewostanu. Budynki jednak stoją, co pozwala na powojenną odbudowę.
0: Rekonstrukcja pałacu na wodzie rusza w 1945 roku. Cerkiewne przekształcenia usuwa się w 1947 roku.
1: Remontuje się

0: później wybiegi dla koni.
1: W XXI wieku pojawia się ogród chiński.
0: W północno-zachodniej części parku, na terenie przypominającym naturalny las. Projekt Edwarda i Pawła Bartmanów we współpracy z chińskimi architektami. Sztuczny staw, pawilon, altana, kamienny mostek, latarnie, rośliny o chińskim rodowodzie, przy wejściu dwa lwy. To współczesne nawiązanie do dawnej mody na chinoiserie.
1: I Królewska Galeria Rzeźby w Starej Oranżerii od 2015 roku.
0: Wcześniej, w 2011 roku, zrewitalizowano północną część ogrodu modernistycznego. Potem Ogród Królewski. Wyremontowano Pałac na Wodzie, Amfiteatr, Pałac Myślewicki. Usunięto asfalt z alejek. Pojawiło się też mnóstwo nowych pomników. Jak za Stanisława Augusta, który lubił rzeźby w ogrodzie.
1: Spacer po łazienkach to dziś przechadzka po podręczniku historii Polski.
0: I po historii sztuki ogrodowej. W jednym parku są cztery główne ogrody. Królewski, romantyczny, modernistyczny i chiński. Plus osobne wnętrza, jak otoczenie pomnika Chopina czy gwiaździste boskiety. Ogród Królewski to północna, najgęściej zabudowana część. Z pałacem na wodzie, stawami, białym domem, pałacem myślewickim i rzeźbami.
1: Ogród romantyczny to część belwederska z okrągłym stawem, kanałem, spod świątyni egipskiej, świątynią Sybilli i polanami. Ogród modernistyczny, geometryczne prostokąty z jutrzenką i naturalistyczne otoczenie górnego stawu południowego. A ogród chiński, niewielki, ale bardzo charakterystyczny.
0: Wszystko spina Aleja Chińska, biegnąca z północy na południe. Można tu przyjść dla historii, architektury, muzyki, przyrody. Śledzić ślady Stanisława Augusta, Romanowów, Piłsudskiego, powojennych konserwatorów. Albo po prostu usiąść przy stawie i słuchać, jak nad wodą rozbrzmiewa Chopin.
1: A gdzieś w tle, między drzewami, wciąż widać tę pierwszą łazienkę Lubomirskiego, od której wszystko się zaczęło.
2: Magazyn lokalny.
3: A w magazynie czas na lokalną rozmowę dnia. Przed mikrofonem Jakub Krzyżak, a moim gościem jest Piotr Gacek, prezes zarządu PGE Projektu Warszawa. Zajęliście trzecie miejsce w Plus Lidze i czwarte w Lidze Mistrzów. Czy to jest dobra pozycja, na której skończyliście sezon?
4: Na pewno jest to miejsce, które z perspektywy czasu, bo rozmawiamy już jakiś czas po zakończeniu rozgrywek, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego trzeciego miejsca. Przede wszystkim dlatego, że ono nobilituje nas do przyszłorocznych rozgrywek Ligi Mistrzów. To jest dla nas bardzo ważne i bardzo istotne i o to jakby walczyliśmy zaraz po tym, jak tylko jakby nie mieliśmy już szans o walkę o Mistrzostwo Polski, to dla nas brązowy medal był bardzo istotny pod tym kątem również. Aczkolwiek patrząc na poprzednie sezony, zaczynamy mieć patent na brązowe medale, więc tak chciałbym tak już tu któryś raz mówię, ale chciałbym jakby z tego się troszeczkę wyleczyć i jakby ten nie kończyć swojej przygody na półfinale w tych rozgrywkach, ale ja tak naprawdę już tak bardzo otwarcie, szczerze chciałbym podsumować ten sezon bardzo pozytywnie, bo ten sezon był przeplatany wieloma problemami. Każda drużyna i każdy zespół ma swoje problemy. My mieliśmy swoje. Plus Liga jest jedną z najlepszych lig na świecie, najtrudniejszych i najbardziej wymagających. W Plus Lidze nie ma 3-4 zespołów, które wiodą prym i później jest przepaść. Tak nie ma. Są wyrównane zespoły naprawdę do 7-8, nawet można pojechać do ostatniej drużyny i wrócić bez zdobyczy punktowej. Dlatego ta liga taka trudna jest i też ten sezon nam tak pokazał. To troszkę tak funkcjonowaliśmy jak Janosik, bo zabieraliśmy bogatym, a oddawaliśmy biednym, w cudzysłowie oczywiście, ale przegraliśmy mecze, których w tym sezonie, których tam nie powinniśmy przegrać, patrząc na papier i na skład. Wygrywaliśmy mecze, które były pod dużym znakiem zapytania, czy uda nam się je wygrać, i dlatego ten sezon był tak emocjonalnie trudny. Ja w siatkówce warszawskiej jestem już wiele lat, no już od praktycznie 2019 roku, i to był, muszę przyznać, jeden z najtrudniejszych sezonów, jeśli chodzi o taką sferę emocjonalną, takiego podejścia emocjonalnego, przeżywania meczów, przeżywania zwycięstw, przeżywania porażek. Była bardzo duża sinusoida. Po fantastycznych meczach potrafiliśmy zagrać mecz troszkę słabszy, gdzieś chwila radości, za chwilę chwila smutku, ale podsumowując ten sezon, jestem bardzo zadowolony, gratuluję drużynie, że przede wszystkim powinienem zacząć od tego, że tak naprawdę teraz jakby podsumowując, to był też, pomimo trudności tego sezonu i emocjonalności, to był nasz najlepszy sezon. pod kątem jakby oczekiwań i wyników, no bo brązowy medal i awans do Final Four Ligi Mistrzów, historyczny dla Warszawy, no to jest coś wyjątkowego. Więc naprawdę w dużych, dużych superlatywach mogę powiedzieć tutaj o drużynie. Mieliśmy zmianę trenera w trakcie sezonu.
3: No właśnie, to było spore utrudnienie, że zmiana trenera nastąpiła w trakcie sezonu. Początek był niezły, a później coś się rozmyło.
4: Znaczy, zmiana trenera wyniknęła jakby z decyzji trenera, tak? Tutaj chciałbym podkreślić, że to nie było ze strony klubu, że trener został, nie wiem, odsunięty od drużyny, tylko po prostu, no, ja mam bardzo duży szacunek do trenera Tomiego Tilikainena. On jest bardzo dużym profesjonalistą, jest osobą, która jakby widziała, że w tym kierunku idąc, a miał bardzo ciekawy kierunek, jeśli chodzi o rozwój siatkówki i jakby zmianę jakby troszeczkę stylu. No jednak ta liga jest tak trudna i tak silna, tak mocna, że tak rygorystycznie wprowadzając te zmiany bez kosmetyki, ale tak naprawdę twardo i rygorystycznie, to no, widać było te problemy drużyny podczas pierwszej części sezonu. I ogromna dojrzałość trenera i taka odpowiedzialność. No, postanowił jakby dać impuls drużynie i odsunąć się. To był i trudny moment, ale to był moment taki otwarcia troszeczkę, bo postanowiłem wtedy, że nie będziemy szukać zastępcy. Mamy dwójkę bardzo ambitnych asystentów. Mówię tutaj o Kamilu Nalepce i Bartku Kaczmarku. Tak naprawdę od razu po rozmowie z Tomim jakby zaproponowałem, żeby Kamil został wspólnie jakby z Bartkiem, żeby przejął jakby zarządzanie drużyną pod kątem treningów i poprowadzeniem całej drużyny do końca sezonu. Więc gratulacje dla Kamila, gratulacje dla Bartka, bo naprawdę wykonali kawał roboty, kawał ciężkiej pracy, aby ta drużyna nie straciła na jakości, bo przypomnę, że trener zrezygnował w momencie, kiedy byliśmy na drugim miejscu. Zresztą cały sezon byliśmy w czubie i jakby mieliśmy aspirację o to, żeby walczyć o najwyższe cele, o złoty medal. I myślę, że później w perspektywie już czasu i trwania sezonu naprawdę te takie nasze aspiracje i ta chęć zdobycia złotego medalu była podparta tym, że coraz lepiej graliśmy. I ten awans do Final Four to nie był przypadkowy awans. To był wynikiem ciężkiej pracy i fantastycznej gry. Zdobycie brązowego medalu to nie był przypadek, to był naprawdę wynik bardzo ciężkiej pracy. Brak awansu do finału na pewno nas troszeczkę jakby bolał, bo jakby parę chwil wcześniej z tym samym zespołem udało się zdobyć awans do Final Four, ale no zespół z Lublina na podstawie tego dwumeczu, który graliśmy w półfinale, na pewno zasłużył bardziej na to, żeby być w finale. Zagrali po prostu lepiej, szczególnie mecz w Lublinie, i to spowodowało, że nas zabrakło w finale w walce o Mistrzostwo Polski, ale myślę, że z perspektywy czasu osłodziliśmy sobie tym brązem. Przede wszystkim tym, że no, mamy medal bardzo ciężkiej, trudnej ligi na szyi, a do tego mamy kwalifikacje do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, więc bardzo, bardzo pozytywnie oceniam ten sezon.
3: Historyczny wynik też, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, no bo Final Four to jednak nie przelewki.
4: No tak, mieliśmy okazję właśnie jakby poczuć smak wielkiego turnieju, nie tylko jako goście, kibice, tylko już jako uczestnicy, więc to jest coś pięknego, coś fantastycznego. To jest jakby kolejny krok i to jest to, co budujemy od lat. Strategia klubu przy wielu problemach, które były tutaj wiele lat temu, ale w momencie, kiedy pojawiła się stabilność, kiedy właścicielem klubu jest firma Plusbox, kiedy mamy ogromne wsparcie od właściciela klubu, kiedy mamy fantastycznych sponsorów na czele z Polską Grupą Energetyczną PGE, to mamy tą stabilność, która nam pozwala na to, żeby jakby stworzyć już strategię tego klubu. I to jest jakby kolejny element strategii. Mamy przede wszystkim zdobywać Mistrzostwo Polski i to jest jakby cel i to jest i ambicja klubu i ambicja zawodników i moja ambicja i to jest dla nas klucz do tego, aby jakby otworzyć piękną historię w Warszawie, ale teraz już tak na chłodno, bo na pewno też były duże emocje z tym finałem Final Four jakby związane, bo mieliśmy naprawdę ogromne szanse na to, żeby też tam sięgnąć po medal, ale tak naprawdę uczestnictwo w tym finale, to, że tam się zakwalifikowaliśmy, to dało nam ogromny bagaż doświadczeń. Pojechaliśmy, polecieliśmy do Turynu, funkcjonowaliśmy do ostatniego gwizdka praktycznie w sezonie ligowym, klubowym. Poczuliśmy smak Final Four. Zawodnicy, którzy nie mieli okazji grać w Final Four, poczuli to. Myślę, że nabrali ogromnego doświadczenia. To wszystko się przełoży na przyszłość, a to jest kolejny kroczek w tym takiej układance, którą mam w głowie, aby strategia tego klubu była określona jasno i klarownie, że PGE Projekt Warszawa zagości na mapie polskiej siatkówki jako jeden z kluczowych faworytów do zdobycia Mistrzostwa Polski, ale i tak będzie się rozpychał jeszcze oprócz tego łokciami w siatkówce europejskiej i też będzie wielką, wielką marką, jeśli chodzi o europejską siatkówkę.
3: Do budowania tej marki potrzebny jest też zgrany i dobry zespół. Planujecie zatrudnić nowego trenera, czy zostajecie przy tym, co jest?
4: No ja myślę, że generalnie środowisko siatkarskie jest tak hermetyczne i tak, no są oczywiście można powiedzieć plotki dotyczące tego, że będziemy mieli nowego trenera. Na ten moment nie chciałbym odbierać jakby możliwości mojemu wspaniałemu zespołowi marketingu i komunikacji i myślę, że niebawem będziecie Państwo wiedzieć wszystko. Ja tylko powiem, że jestem bardzo szczęśliwy, że w kolejnych sezonach warszawska siatkówka będzie bardzo bezpieczna, jeśli chodzi o tą pozycję.
3: Wakacje trochę wcześniej, jak to będzie? Chodzi mi o trenera, czy poznamy go już jeszcze przed wakacjami, czy może po wakacjach?
4: Każdy mnie pyta o tym, że dobra, skończył się sezon, to teraz już naprawdę jest, już można właśnie myśleć o urlopie i jak pan to teraz zadał to pytanie, to od razu tak skojarzyłem, czy ja w ogóle mam jakiś urlop. Teraz bardzo dużo pracy właśnie w temacie zamknięcia sezonu i tak naprawdę jest bardzo intensywnie, po sezonie zawsze i to jest taka reguła trochę niezrozumiała, ale tak to jest, wygląda. Między sezonami jest bardzo dużo pracy. Ja myślę, że niebawem poznamy tą sytuację, w której się znajdziemy.
3: Co z zawodnikami? Bo też chodzą plotki o jakichś hitowych transferach do projektu Warszawa.
4: Ja naprawdę zachęcam do obserwowania naszych sociali, do obserwowania naszej komunikacji, bo robimy to w tak fantastyczny sposób, że nie chciałbym naprawdę psuć Państwu dobrego wrażenia i proszę śledzić nasze sociale i niebawem będzie wszystko jasne.
3: Planujecie ściągnąć nowych zawodników?
4: Planujemy budować drużynę, aby zdobywać Mistrzostwo Polski i jak najlepsze miejsce w Lidze Mistrzów, więc to się wiąże z tym, że zawsze trzeba myśleć rozwojowo, krok do przodu. No, z sezonu na sezon tą drużynę uzupełniamy o kosmetykę, która pozwala myśleć o tych największych celach.
3: Strategia. Wspominał pan, wiele razy padało to słowo strategia, więc jaka jest strategia na kolejny sezon projektu Warszawa?
4: Strategia została nakreślona przede wszystkim już jakby parę sezonów temu, ale ona jest jakby troszkę zmienna. Klub warszawski borykał się z ogromnymi problemami. Wiele takich było sytuacji wokół klubu, gdzie mogłyby spowodować, aby nie było siatkówki na mapie Warszawy. W pierwszym okresie związanym z siatkówką w Warszawie strategia była jasna. Przetrwać i zbudować zespół, aby siatkówka nie zniknęła z mapy Warszawy. Kiedy udało się uzyskać stabilność, jeszcze raz powtórzę, dzięki naszemu właścicielowi, grupie Plusbox i zaraz potem dzięki naszemu wspaniałemu tytularnemu sponsorowi PGE, ta sytuacja stabilna pozwoliła nam jakby nakreślić kolejny krok w strategii, czyli budowania drużyny, która jest w stanie zdobywać największe szczyty, największe sukcesy. I to nie jest jakby strategia, która miałaby to zrobić z dnia na dzień. Dlatego my tu tak naprawdę krok po kroku, sezon po sezonie dokładamy cegiełkę, która pozwala nam jakby budować ten fundament. No oczywiście my byśmy chcieli bardzo zdobyć Mistrzostwo Polski już w pierwszym sezonie. My byśmy chcieli zdobyć Ligę Mistrzów jak najszybciej. Ale niezbudowany fundamentalnie klub i zespół i drużyna osiągając sukces bardzo często jest zachwiana później. Bardzo ciężko jest go powtórzyć czy ustabilizować. Jest lepiej zbudować fundament, oczywiście myśląc o najwyższych celach, ale krok po kroku dokładać cegiełkę, że jeżeli już zdobędziemy ten sukces, to żeby on był przynajmniej w naszym wyobrażeniu, w naszej determinacji do pracy powtarzalny, a nie jednorazowy. Więc my jesteśmy na etapie tej strategii budowania tych fundamentów. Przeżywamy porażki ogromnie i osobiście ze mną na czele, bo jakby nie potrafię wydłubać DNA sportowego z siebie i często łapię się na tym, że jak obserwuję mecz z boku, czuję się jakbym grał. Tak się jakby ekscytuję zwycięstwem jak po meczu, kiedy grałem i tak samo przeżywam porażkę, jakbym grał. No niestety, to jest silniejsze ode mnie. I przeżywając te sukcesy i porażki, mimo wszystko staramy się budować cegiełkę po cegiełce, że jak już będziemy na szczycie, to żeby ten fundament był na tyle mocny, żeby wytrzymać ciężar bycia najlepszym, bo to też nie jest łatwe.
3: Czyli strategia na przyszły sezon zdobyć Mistrzostwo Polski, a później się zobaczy.
4: Nie, strategię mamy jasną. na przełomie kilku sezonów być najlepszym klubem w Polsce i oczywiście w przyszłym sezonie będziemy walczyć o Mistrzostwo Polski i żeby mocno zbudować świadomą markę PGE Projektu Warszawa jako silnego europejskiego klubu.
3: I w dalszych krokach Liga Mistrzów.
4: Oczywiście, chcemy wygrać Ligę Mistrzów, to jest jasna sprawa.
3: Jest perspektywa, że uda się to już w przyszłym sezonie?
4: Final Four, wiadomo, że my dzisiaj rozmawiamy już po turnieju w Turynie i jakby mamy jasność, że zespół z Perugii był zespołem najlepszym. Ale taki Final Four naprawdę, to jest tak jak finał Pucharu Polski, czy oczywiście mówimy tutaj o innych poziomach, tam już są cztery najlepsze drużyny europejskie, ale to jest turniej, który rządzi się swoimi prawami. Pan pyta, czy będzie szansa wygrać Ligę Mistrzów w przyszłym roku. Szansa wygrać Ligę Mistrzów była w tym roku już. Byliśmy w Final Four, gdzie mogło się wydarzyć wszystko, tak? Więc szansa jest zawsze, żeby wygrać. Trzeba tylko przygotować się też do tego. Przygotować się też na wygraną, bo my zawsze chcemy wygrywać, to jest jasne. Tylko ja patrzę, jeżeli chodzi o strategię, jeżeli chodzi, to nie patrzę tylko pod kątem drużyny, czy tego mojego serca siatkarskiego, tylko czy klub jest na pewne wyniki też gotowy. I pod tym kątem też trzeba rozwinąć klub. Dzisiaj myślimy o siatkówce tylko i wyłącznie patrząc na zawodników, którzy grają na boisku. Nie, to jest tak naprawdę ostatni element budowania wielkiej marki klubu. Dziś klub ma mieć swoją markę, dziś zawodnik przychodząc do klubu, ja bym bardzo sobie tego życzył i do tego dążymy, że zawodnik, który przyjdzie do klubu PGE Projekt Warszawa, będzie dumny z tego, że tu gra. Że gra dla tego klubu, bo tak z perspektywy czasu i nawet ostatnich lat, myślę, że mamy do tego już potencjał, żeby dołączyć do klubów, które mają zbudowaną swoją markę. I to jest dla mnie najważniejsze. Klub PGE Projekt Warszawa ma być klubem, w którym zawodnicy będą chcieli grać dla tego klubu. I nad tym pracujemy. Więc pan mi zadaje pytania, mówiąc o to, czy jest szansa wygrać Ligę Mistrzów, czy jest szansa wygrać Mistrzostwo Polski. Zawsze jest szansa. Mamy i będziemy zawsze walczyć o to, bo to jest jakby nasz cel sportowy. Ale jesteśmy na etapie rozwoju klubu pod kątem marketingowym, pod kątem profesjonalizmu, pod kątem organizacyjnym i tutaj koncentrujemy się też na tym, że jeżeli już dojdzie do sukcesu sportowego, żeby też ta druga strona była na to gotowa. I my nad tym też pracujemy.